Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Buđenje.
1: Radio SK.
2: Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczasz, nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
1: Dawid Olszewski, wtorek z pogodą w kratkę, chmury i przejaśnienia i jeszcze w ciągu dnia ma padać w Bydgoszczy na termometrach do 19 stopni. A o czym warto pamiętać jeżdżąc po Bydgoszczy? W Śródmieściu sporo się dzieje, prace trwają na Racławickiej, kawałek dalej Sienkiewicza oraz róg Pomorskiej i Bocianowa.
0: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Mistrzowska feta Hiszpanów. Reprezentacja Hiszpanii po triumfie na mundialu wróciła do kraju. Na ulicę, by świętować, z nią wyszły setki tysięcy ludzi. Przez kilka godzin autokar z piłkarzami przemierzał ulicę Madrytu. Na koniec wszyscy pojawili się na scenie na Plaza de Cibeles.
3: Hiszpania!
2: Wcześniej zawodnikom pogratulował król, a ci wręczyli całej rodzinie królewskiej koszulki reprezentacji już z dwiema gwiazdkami nad herbem, numerem 26 i napisem Campeones, czyli mistrzowie. A w czwartek mija termin tak zwanego ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Do tego dnia politycy PiSu mają czas na złożenie oświadczenia i opuszczenie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń, przede wszystkim tego, które założył Mateusz Morawiecki. Politycy partii ostro ścierają się w internetowych wpisach, a kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
4: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
2: No ale od stronników Mateusza Morawieckiego słyszymy, że ci nie zrezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. A w całym kraju dziś ćwiczenia syren alarmowych. Te będą uruchamiane od 7 do 19. Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026 sprawdzą sprawność systemu.
5: Jan i Wiktor w Radiu SK.
6: Wtorek uchylił kołdrę i macha tak do nas gołą stopą.
7: A to stopa jest.
6: Proszę wstawać.
7: Ja zerkam do kalendarza, a tam święto na dzisiaj. Narodowy Dzień Bycia Kimś.
6: O, ja zawsze marzyłem o tym, żeby zostać kimś, a jestem nikim.
7: No, nieprawda. Zostałeś radiowcem.
6: To przecież mówię.
7: No dobra, dajcie znać, kim chcielibyście być, kim chcieliście być i jak skończyliście.
6: Mikrofon na Messengerze. Wciskacie i gadacie.
8: Chciałem być marynarzem,
9: a zostałem piosenkarzem.

0: dzień dobry, melduje się Marcel, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Jest u mnie godzina 6.05, wstałem rano, byłem biegać, pogoda nie dopisuje, bo trochę deszczu jest, ale tak to jest bardzo fajnie, ojej. Pozdrawiam wszystkich słuchaczewskich, którzy słuchają.
1: Kocham naszych słuchaczy.
2: Wiem, kim chciał być Marcel, a kim został.
1: No.
2: Chciałby być biegaczem.
1: A został kurierem.
2: A został nagrywaczem. Wiadomości do Eski. Dzień dobry.
1: I faktycznie dzisiaj bym powiedziała dosyć nietypowe, ale jakże ważne święto, czyli Narodowy Dzień Bycia Kimś, więc dzisiaj każdy może zostać kimś. Tylko pytanie, kim chcieliście być, jak byliście mali i jak skończyliście?
2: No właśnie, bawcie o nasz wydawca. No. Ty zawsze chciałeś nam pomagać w radiu, prawda? To było twoje marzenie od początku.
3: Ja kiedyś chciałem być rolnikiem. Naprawdę. Chciałem być rolnikiem, a teraz orkę nie złamam z wami.
2: No, w tą stronę.
1: Ja chciałam być zakonnicą i nadal prawie kazania, ale w radiu.
2: Marzenia z dzieciństwa kontra rzeczywistość to dzisiaj. Dzień dobry.
4: Chciałem być kierowcą rajdowym. Całe życie, całe dzieciństwo. A zostałem operatorem koparki. Już 15 lat jest.
2: Najważniejsze, że ma silnik.
5: Jankes i Wiktor.
1: Ej, ale tym się ciężko driftuje, prawda?
2: Ale da się.
1: Prawda?
2: Da się. Wszystko się da, jak się chce. Babe.

0: kwadrans po szóstej, jest i ona, Prasy Królowa. Dzień dobry, Jadziula.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dobry.
1: Poranny prasowanie.
3: Cały czas świat żyje piłką nożną. Mam takie pytanie, długo jeszcze?
0: Jeszcze momencik, jeszcze chwileczka, ale nie martw się, bo polska ekstraklasa startuje właśnie. Najlepsza liga świata.
3: Lepsze niż mundial, rozumiem. No ale faktycznie, z racji tego, praktycznie wszystko w prasie jest związane z piłką nożną.
0: Kylian Mbappé, Mekambe, Mbappé, napastnik reprezentacji Francji, wyleciał z USA i uwaga, zaraz po meczu, który oni przegrali z Anglią, postanowił odpoczywać. Mimo tego, że miał zaproszenie na finałowy mecz, na spotkanie Hiszpania-Argentyna. Oglądał je z pokładu luksusowej łodzi, na której roznegliżowany rozwalił się razem ze swoją ukochaną przy wielkim telewizorze.
1: No i to jest ta różnica klas. Nasz Robcio też ma łódkę, jednak na mecz przyjechał.
0: A? Co prawda, to prawda. No,
3: może dlatego, że daleko nie miał.
0: Obowiązki odbębnił, a nie od razu pojechał się byczyć.
3: Tak. No to zostając w uniwersum piłkarskim, Ania Lewandowska przedstawiła nowości ze swojej oferty zdrowych przekąsek. No i takim pierwszym testerem batoników o smaku ananasa okazał się jej młodszy brat. Komentującym udzieliła się ich serdeczna relacja, a Piotruś skradł serce swoim poczuciem humoru, mówiąc, i tutaj cytat, po ananasie słodki smak ma się.
0: No kurde, jaki żartowniś.
1: No i dobra. Już lepiej, żeby opowiadała głupie żarty z bratem, niż z jakimś Hiszpanem.
4: Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.
3: A jeżeli ja nie mam brata, to mogę z Hiszpanem?
1: Może.
0: Zastanawiam, jaki smak się ma się po szynce Serrano.

0: Ludzie, wstawać! 25 minut po 6 rano. Dzisiaj jest Narodowy Dzień Bycia Kimś.
1: No i pytamy się, kim chcieliście być, no i jak to się skończyło.
0: Dokładnie. Plany były ambitne, no ale wiadomo, że nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak ma.
2: Posłuchajcie tego, ja chciałam zostać kucharką i modelką. Jestem influencerką i przedstawicielką Thermomixa. Cześć, pozdrawiam.
0: No kurka, to może wezmę coś pani z Ejwonu. Ja.

0: cię. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego.
5: 19 stopni dziś maksymalnie w Bydgoszczy, chmury, słońce i deszcz. Na wyzwolenia w Fordonie od jakiegoś czasu układają nawierzchnię. Coraz lepiej to wygląda, już jedzie się jak po stole. Kanalizację deszczową budują na Staszice oraz na Pomorskiej, od Świętojańskiej do Bocianowo. W tych miejscach nie ma przejazdu.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
6: Jest 6.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump znów szokuje. Amerykański prezydent ogłosił dodatkowe 50% cła na część towarów z Kanady. Według Waszyngtonu Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Według ekspertów taki ruch Białego Domu grozi wybuchem nowej wojny handlowej między tymi krajami. A w Chorwacji niski stan wód Dunaju ujawnił szczątki statku, który zatonął 90 lat temu. Obecnie z dna rzeki wyraźnie widać rufę statku. Z archiwalnego artykułu prasowego wynika, że chodzi o jednostkę, która przewoziła węgiel.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
7: SK Sport News.
6: FIFA wszczęła postępowanie pobójcy, do której doszło po niedzielnym finale mundialu. Zaraz po ostatnim gwizdku Argentyńczyk Leandro Paredes starł się z kilkoma Hiszpanami. Piłkarze zaczęli się bić i przepychać. Rozdzielał ich m.in. argentyński selekcjoner. A koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski zmieni klub. 25-latek rozwiązał właśnie kontrakt z Malagą, w której grał od 2 lat. Mierzący 2 metry i 16 centymetrów zawodnik negocjuje kontrakt z Barceloną.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
8: Jankes.
9: I Wiktor.
8: W Radiu SK.
10: Dzień dobry, we wtorek 21 lipca, Narodowy Dzień Bycia Kimś, więc konfrontujemy marzenia z dzieciństwa z rzeczywistością.
11: Jak się okazuje, jest dobrze.
10: A kim chcieliście być, a jak skończyliście?
12: Cześć Eska, ja zawsze chciałam zostać dobrą żoną i matką, a zostałam królową domowego ogniska. Pozdrawiam.
11: Eskowy Messenger czeka.

0: wtorek, 21 lipca. Większość Polski pewnie może zawołać: mokro mi. Strasznie dzisiaj jest, obrzydliwie. Nie chce mi się w ogóle wychodzić na dwór. Dajcie ludzie spokój.
1: Jest nam trochę przykro z tego powodu, że mamy listopad w lipcu, ale też na L, więc może to dlatego, no.
0: Pozdrowienia dla tych, co są na urlopach, ale macie fajnie teraz.
1: I pozdrowienia dla całych służb medycznych. Całe serduszko zawsze moje jest razem z wami. I mam nadzieję, że u was jest troszkę lepiej niż we Francji, bo tam doszło do kuriozalnej sytuacji. 17-latka przeszła dentystyczny zabieg wyrwania wszystkich ósemek. Mm-hmm. Tylko że problem jest taki, że do szpitala się zgłosiła na operację kostki.
0: Tej u nogi.
1: Tej u nogi.
0: Okej.
1: Okay. Czaisz to? Idziesz, przepraszam, boli mnie kostka. Dobrze, dobrze, dobrze, zajmiemy się, a potem budzisz się bez ósemek.
0: No, ale na złość jej to zrobili, czy o co chodzi?
1: No nie, no oczywiście, że błąd medyczny, przepraszają i tak dalej, ale ósemki nie odrosną.
0: Muszę przyznać, że wydaje mi się, że to jest nawet lepszy numer niż ten, co u nas ostatnio został wykręcony w Szpitalu Południowym, czyli tomografia na nieboszczyku.
2: Jankes. Jankes. I Wiktor.
3: Reklama. Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
4: I po reklamie.

0: Kto to widział robić imprezę urodzinową przed 7 rano? No jak to kto? SK.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
2: to you. Marcin, Marcin.
3: SK budzi w urodziny.
0: Piękny wokal. Marcinie, masz taką tabliczkę od 0 do 10, jak w Tańcu z Gwiazdami, tylko to jest taniec z głosami. Kamy, możesz ocenić jej śpiew.
4: No, dycha jak nic.
0: Oczywiście, że tak. Pierwsze brawa dla Kamy. No.
2: Ale drugie brawa dla ciebie, bo ty dzisiaj masz urodziny. Natomiast Marcin, nim przejdziemy do świętowania twoich urodzin, czy ja mogę wykorzystać twój numer telefonu, bo słyszałam, że jesteś najlepszą niańką na świecie.
0: Halo, co to za prywata?
4: No proszę bardzo, jeszcze nie wiem w jakim celu, ale...
2: W jakim celu? Ja ci powiem, Wiktorem czasami trzeba się opiekować. Szczególnie jak świętuję urodziny.
0: Marcin, ale byś się mną poopiekował, a ja tobą z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.
4: O,
0: jeszcze Paweł się zgłasza, nasz wydawca, też by z nami się poopiekował.
2: Ale o co chodzi z tym opiekowaniem się, co?
4: Ogólnie mamy dużą rodzinę, dużo bratanków, siostrzenic, także jak jestem do dyspozycji, to się opiekuję.
0: No właśnie, podobno jest was pięcioro i każdy każdego odwiedza i każdy każdemu pomaga, a ty jesteś akurat z tych, którzy robią to bardzo często i bardzo dobrze, intensywnie.
4: Tak, jestem dosyć dyspozycyjny, rodzinę mamy dużą, także cały czas jest praktycznie okazja, że tak powiem, do pomocy.
2: To ile jest tam tych dzieciaków, którymi się czasami opiekujesz?
4: Jeszcze raz?
2: Ile jest tych dzieciaków, którymi się czasami opiekujesz, tak wszystkiego razem?
4: Jakbym tak miał policzyć, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: No, bierzcie z nich przykład.
2: Jeszcze trójka i masz drużynę piłkarską.
0: To jest modelowy przykład budowania państwa polskiego. Właśnie tak Polskę zbudujemy.
4: No. Tak, tak, przykład na polska rodzina.
2: A ile z tych dzieciaków jest twoje?
4: No żadne.
2: To ty się bierz do roboty w takim razie. Stówka leci do ciebie na dobry początek.
0: A na dobry koniec zapas oryginalnego soku. To wszystko twoje.
4: Yes.
2: Podobno masz tytuł najlepszego wujka na świecie i cały czas dzieciaki pytają się, kiedy przyjedziesz. W związku z tym przekazuję te informacje. Tak. Ciesz się, order z ziemniaka jest twój.
0: Tak jest. No i to wszystko oczywiście, że twoja ukochana narzeczona nam opowiedziała. I to od niej wszystko wiemy, więc teraz my się zamykamy, a ty się możesz dla niej otworzyć na antenie.
4: Dziękuję bardzo za prezent. Pozdrawiam całą rodzinę, wszystkich znajomych. Wszystkich słuchaczy i życzę wszystkim miłego dnia.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl. The good girl in your dream.

0: Nie wiem, jak to działa, ale ona naprawdę działa. Jest niesamowita. Zalia, tylko kochaj mnie. Ostatnio jakiś wywiad znowu z nią trafiłem. No jest tak fajna, tak naturalna, tak prawdziwa.
1: Mua. Przypominam, że bardzo lubi się z twoją dziewczyną, tak jeszcze nie narzeczoną Olą Kot.
0: To są dwa różne typy miłości. To jest moja miłość artystyczna.
1: Wszystko jasne. No dobra, to teraz będzie trochę o tym, że miłości będzie nam brakowało, ponieważ będzie w newsach o cenach paliw.
0: No niestety, cieśnina Ormus jeszcze bardziej się zacieśnia. Donald Trump znowu zwariował. A ceny benzyny w kierunku ósemki. Jankes, Kama
2: i Wiktor. Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierps 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chillin' Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
10: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
11: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
21: Na bydgoskim niebie chmury, słońce może popadać. Bydgoska policja codziennie aktualizuje mapę śmiertelnych wypadków drogowych podczas wakacji. Chce zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na drogach. Za każdym zaznaczonym zdarzeniem stoi ludzka tragedia. W Kujawsko-Pomorskim jest już 7 takich punktów.
20: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin. Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
22: Thank you.
14: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Tak już w tym tygodniu może być na stacjach paliw, ostrzegają eksperci. Wszystko przez zaogniający się konflikt na Bliskim Wschodzie, mówi Rafał Zywert z biura Reflex.
15: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
14: A słysząc takie prognozy, tankujący stwierdzają, że to
1: bardzo przeraża i mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
14: A kierowcy liczą też na powrót rządowego programu CPN. Tu premier przypomina, budżet państwa też ma swoje granice. Brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy szkół wakacji nie mają, już myślą, jak od września uzupełnić braki kadrowe. Szukają m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców czy nauczycieli wspomagających.
19: To jest 11 tysięcy takich pełnych etatów. 1700 to są takie kilkugodzinne, cała reszta to są prawie całe etaty. Właściwie 24 godziny na dobę pojawiają się nowe oferty.
14: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Największe problemy ze znalezieniem nauczycieli mają szkoły w dużych miastach, gdzie placówki publiczne konkurują o nauczycieli ze szkołami prywatnymi. A częste oglądanie telewizji może zmniejszać niektóre struktury mózgu. Wynika to z opublikowanych właśnie badań. Wzięło w nich udział ponad 1500 osób. Naukowcy stwierdzili, że osoby, które w średnim wieku bardzo często oglądały telewizję, po 20 latach miały mniejszą objętość obszarów mózgu związanych na przykład z pamięcią, przetwarzaniem wzrokowym i funkcjami wykonawczymi.
0: No my to mamy włączone w studiu cały czas.
14: Ale słuchamy też radia, nie telewizji.
0: Ale obrazek leci. Może ja wyłączę.
22: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
0: Ludzie, to jest wtorek, 21 dzień lipca. Dzisiaj jest święto dosyć nietypowe w kalendarzu.
1: No właśnie, dzisiaj jest dzień bycia kimś. No, no i to... tego, kim chcieliście być, a kim jesteście?
23: Jako dziecko chciałam być żoną Eminema, no ale nie wyszło.
1: Ops!
0: Marzenia z dzieciństwa kontra rzeczywistość. Nagrania? Bardzo chętnie przyjmiemy na Messengerze.

0: Wiktor chyba sobie za bardzo do serca wziął i nigdy nie dorósł.
1: Ale ciągle czekamy, Wiktor, ciągle jeszcze, czekamy.
2: Jeszcze moment, jeszcze chwila, mamo, daj mi jeszcze się pobawić trochę.
0: 9 po 7, oczywiście wtorek, 21 dzień lipca w kalendarzu. No i cóż, możemy powiedzieć, że za momencik będziemy zaczynać dzień w dobrym nastroju, tak, z Radiem SK.
2: Jak to się przyda przy tej pogodzie, ludzie?
0: Dajcie nam znać, jaki jest wasz sposób na dobry nastrój o poranku. Wszystko na sk.pl, między innymi 1000 zł do zdobycia.
2: Nie wiem, jak to się połączy z tym wszystkim, ten temat, ale może odpowiedzią na pytanie na dobry nastrój o poranku będzie chemia.
0: Chemia mózgu?
2: Chemia. Okazuje się, że jesteśmy w tym dobrzy. Czytam, że polscy uczniowie na Światowej Olimpiadzie podczas Międzynarodowych Zawodów Chemicznych, które odbyły się w Taszkencie w Uzbekistanie.
0: A, to tam na dole i w prawo, no.
2: Tak. Zdobyli 4 srebrne medale. I to uwaga, wow, pojechało 4 Polaków, mhm, i każdy z nich wskoczył na 2. miejsce. Jesteśmy prawie najlepsi na świecie za każdym razem, kiedy startujemy w kategorii chemia. Może no to... nie idzie nam dobrze w piłce nożnej, ale w chemii radzimy sobie doskonale.
0: No to gratulujemy i przypominamy,
2: że
0: pamiętaj, chemiku młody, zawsze słuchaj Radia SK. Jankes, Kama
2: i Wiktor. Faktycznie, tak było na lekcji, pamiętam.

0: Kama, poproszę o pozwolenie na nastroju poprawienie.
1: Pozwalam.
2: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca przekąski marki Good Mood.
1: No to proszę bardzo, zaczynamy dbanie o to, żebyście mieli zawsze dobry nastrój, chociaż chyba w teorii

0: Trójka poranku.
1: No właśnie ja nie patrzę za okno, tylko patrzę w drugą stronę. Na mojego męża, który właśnie wstaje. I myślę sobie tak. Ja się przewrócę na drugi boczek, bo mam jeszcze godzinkę. I to jest moja najlepsza faza snu. Wstaję po tej godzince, jestem w dobrym nastroju i myślę, że to jest przez tą dumę, że mam takiego odpowiedzialnego i punktualnego męża. A ja mam czas poafirmować sobie moją pracę zdalną.
2: A, no właśnie, bo chciałam się zapytać, jak to się robi, że ma się jeszcze godzinkę snu, że mąż już musi wstawać, a ty możesz jeszcze na spokojnie jeden boczek, drugi boczek. I do Jaśka się przytulić.
0: Jakbyśmy tak wykombinowali z naszym szefostwem, żeby jednak zainstalowali nam te mikrofony przy poduszkach i wtedy człowiek by mógł od razu z domu wejść na antenę.
2: No, to byłby najbardziej zaspany program na świecie. No dobrze, i co? I to gorąco polecasz? Trzeba spróbować? Bo jeśli coś, to ja zgłaszam się na ochotnika i ja jutro mogę spróbować.
1: Koniecznie wypróbujcie.
0: Tylko pamiętaj, że Kama jeszcze chciała dodać, że chciała się obudzić obok twojego męża.
2: No dobra, to słuchaj, żeby było fajnie i dobrze. Zestaw produktów Good Mood od Żabki plus 1000 zł na udany dzień. Na jeszcze więcej radości od samego rana dostajesz. Więc coś czujesz, że do końca roku tu będziesz wstawać wyspana w dobrym nastroju, także...
1: Tak, ogromnie dziękuję.
0: Tak się właśnie poprawia nastroje. Małgośka, wszystkiego dobrego, trzymaj się, pa.
1: Bardzo dziękuję.
3: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.

0: chwilę 7.30, no i wpadnie tutaj Marcin Procki o całym złu i źle tego świata w Polsce i za granicą. Będziemy gadać.
1: No właśnie, ale najpierw chwilę przyjemnych rzeczy, mianowicie dzisiaj jest dzień bycia kimś i zastanawiamy się, kim chcieliście być, a jak to się skończyło?
0: Właśnie, to są te marzenia z dzieciństwa kontra rzeczywistość. Halo?
2: Chciałam być stomatologiem, z wykształcenia jestem fizykiem, pracuję w sądzie.
0: No i czego nie rozumiecie?
1: Eskowy Messenger czeka, dajcie znać.
3: Esko.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Jak wakacje, to tylko z Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe wakacyjne oferty na wybrane modele Toyoty. Wyrusz w podróż komfortowo i bezpiecznie z walizkami od Jaworskie Auto. Odwiedź nas przy lotnisku w Bydgoszczy, Aleja Jana Pawła II 150. Nie czekaj, ruszaj po swoją wymarzoną Toyotę.
6: Planujesz imprezę i nie masz pomysłu na atrakcje? Nie pękaj, zajmiemy się tym. Imprezy małe i duże, prywatne i plenerowe. W ofercie dmuchańce, animacje, piana party, stanowiska kreatywne, mobilna stacja kosmiczna i wiele więcej. Wskakujemy również do szkół i przedszkoli. Chcesz czegoś ekstra? Sprawdź hitowe zajęcia w ultrafiolecie i strefę fluo. Dojeżdżamy wszędzie. Znajdź nas na Facebooku Nie Pękaj lub zadzwoń 785-609-454. Nie pękaj, stać Ci na radosne chwile.
7: Wakacje dla dzieci nad morzem w Factory Resort Spa. FactoryResort.pl. Familijne pokoje, plaża, basen, codziennie 6 godzin animacji. FactoryResort.pl.
8: Szukasz stabilnej pracy w sprawdzonej firmie? Dołącz do Robert Schroeder Polska w Bydgoszczy. Szukamy operatorów CNC, kontrolerów jakości, pracowników produkcji i serwisantów maszyn. Oferujemy stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju. Aplikuj na pracuj.pl lub osobiście w siedzibie firmy przy ulicy Fordońskiej 246. Zapraszamy!
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
4: Uwaga, są utrudnienia na trasach w regionie, na autostradzie A1 w Nowej Wsi Wielkiej i na Krajowej Dziesiątce w okolicach Stryszka. Pogoda dzisiaj znowu nie najlepsza, przez cały dzień będzie pochmurno, późnym popołudniem troszkę się rozpogodzi. Na razie mamy 16 stopni, będzie około 18.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
5: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Groźny atak dzika w Warszawie. Mężczyzna został ugryziony przez zwierzę na swojej posesji i trafił do szpitala. Służby podjęły decyzję o uśpieniu dzika. A ruch pociągów do Krynicy Zdroju dziś ma zostać przywrócony. Chodzi o odcinek między Piwniczną Zdrój a Muszyną. Trasa była zablokowana po tym, jak w piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Część wagonów spadła do rzeki Poprad.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
7: SK Sport News.
5: Lech i Górnik poznały potencjalnych rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie par odbyło się w siedzibie UEFA. Zanim jednak polskie kluby będą mogły myśleć o trzeciej rundzie, to będą musiały poradzić sobie z rywalami w drugiej. A zaczną od wyjazdowych meczów. Drużyna z Poznania w Danii zmierzy się dziś z Aarhus, a Zabrzanie w Stambule zagrają z Fenerbahce. Z kolei Jagiellonia będzie walczyła w eliminacjach Ligi Europy. Zacznie je od trzeciej rundy. No i wiadomo już, że zagra w niej ze szkockim Rangers FC. Do pierwszego meczu dojdzie 6 sierpnia.
8: W końcu jakaś porządna piłka, a nie te mistrzostwa świata.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
9: Jan, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Ale dziwne święto w kalendarzu. Narodowy Dzień Bycia Kimś.
10: To trochę tak przypomina, że często jednak nie jesteśmy tym kimś.
8: No, myśmy chcieli być kimś, ale zostaliśmy radiowcami. A wy? Halo, dzień dobry.
11: Cześć, Eska, z tej strony Paulina. Ja zawsze chciałam być piosenkarką. Później poszłam na studia i jestem inżynierem budownictwa, a ostatecznie pracuję w marketingu.
8: U nas też taki trochę marketing, nie? O, kup pan hita, weź pan hita, dobry hit, no proszę, za darmo hita gramy.
10: Na wynos spakujemy.

0: Eska mówi wam dzień dobry. Kim chcieliście być, a jak to wszystko się skończyło w waszym życiu?
1: Chciałam być piosenkarką, jak Edyta Górniak, ale okazało się, że trzeba umieć śpiewać, żeby być piosenkarką. No, w szoku byłam. Także co, pozdrawiam wszystkich z logistyki.
2: Pozdrawiamy serdecznie, ale gdybyście chcieli zostać zwycięzcą naszej zabawy 5 słów, 5 stów, to trzeba się już zgłosić na Eskowy Messenger, żeby wysłać swój numer telefonu do Bogaja i przekonać go, że to właśnie was powinien wybrać.
0: Bo przypominamy, że po 8 gramy będziemy szukali dopasowywanych umysłów do siebie, albo Kama, albo ja. No i sprawdzimy, czy wasze słowa pasują do naszych, albo na odwrót. Tylko oprócz numeru telefonu, który wyślecie w Messengerze, jeszcze potrzeba nam czegoś, co przyciągnie wzrok Pawcia.
3: Uwaga, dzisiaj dzień śmieciowego jedzenia. I tak sobie wpadłem na pomysł, że wyślijcie
0: śmiecia.
3: Albo zdjęcie jedzenia, bo ja bardzo lubię jedzenie, to przyciąga mój wzrok. Kama, to przyciąga mój wzrok.
0: Widać, akurat lubisz to śmieciowe jedzonko.
2: Oj, tam, wszystko się zgadza, to już wiedzie.
3: Ale popijam wodą, także
2: się... Wysyłajcie foty na Eskowy Messenger.
0: To ustalmy. Numer telefonu i coś, co można zjeść. Potraktujcie to szeroko, na naszego Messengera. Jankes
2: i Wiktor. A te 5 stów, które wygracie, możecie wydać na jedzenie, jakie tylko chcecie.
0: I oddzwonimy po 8, bo wtedy grać będziemy.
4: Reklama.
5: Panowie, dach gotowy?
6: Oczywiście, że gotowy.
5: Tak szybko?
6: Panie, to Bydlew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
7: Bydlew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydlew.pl. Telefon 884 308 308.
8: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
9: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
8: Zaplanujemy twój układ mebli, zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
9: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
10: Twoje Iveco zasługuje na najlepszą opiekę. Szukasz profesjonalistów w Bydgoszczy? Wjedź do autoryzowanego serwisu Iveco TNC przy ulicy Deszczowej 61. Tylko teraz zgarniasz całkowicie darmową diagnostykę swojego pojazdu. To nie wszystko. Przygotuj się na upały i zrób pełen serwis klimatyzacji aż 50% taniej. Tak, połowę ceny zostawiasz w kieszeni. Zaufaj autoryzowanej jakości Iveco TNC. Bydgoszcz, ulica Deszczowa 61. Odwiedź nas już dziś i jedź bezpiecznie.
11: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
12: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii, sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje

0: Turniej Greenlandia Toruńska 18. Lisi Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
3: I po reklamie.

0: Dobrze, to jest jakiś sposób, żeby skusić to lato, żeby do nas przyszło reggaeton lento i Little Mix i CNCO.
1: I coś tak na mnie patrzysz. Wykupiłeś wszystkie literki w alfabecie.
0: Łap Nosela za rękę i wprowadzaj go na scenę.
1: N-O-S-E-L.
0: Nosel! Ej!
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: A dzisiaj poważna sprawa. Urząd Stanu Noselowego.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, Lambadziara, Dagmara po tej stronie. Ja telefonuję z Urzędu Stanu Cywilnego, sprzątaczka. Mam panią na rozpisce, tak? Proszę pani, na pierwszego. Kto to panią zapisywał, pani mi powie?
4: Wie pani, co taka pani, ale nie.
5: Ale naczelniczka?
4: Chyba tak, nie wiem.
5: No i ona zawsze mi, proszę pani, pod prąd. Pani mi powiesz, ile tam będziecie mieli tego pierwszego osób na stanie?
4: Wie pani co, ogólnie gości jest około 50, ale oni chyba nie wszyscy przyjadą.
5: Aha, to ile wejdzie do urzędu? To ile wejdzie do urzędu?
4: Bo musi pani wiedzieć mniej więcej.
5: Tak, bo ja, proszę pani, sprzątam w piątek. I w piątek, proszę pani, do 18 jeszcze ten urząd, proszę pani, zrobię. Ale nie przyjdę w sobotę. Dlatego mi jesteście, proszę pani, tutaj jakby na punkcie kolizyjnym i ja muszę z wami się dogadać, żeby na poniedziałek miała jeszcze urząd czysty.
4: Aha, rozumiem.
5: No.
4: Wie pani, co szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, ile będzie tych osób.
5: Ale tak pira z oko, pani mi powiesz.
4: Wydaje mi się, że tak około połowy.
5: No widzi pani, ja bym mogła was przyjąć, proszę pani, bo ja bym miała 15 par kapci, ale nie mam na 25.
4: A bo to tam trzeba jakieś kapcie mieć?
5: Nie, nie, nie. Jak ja posprzątam w piątek, żebyście mi nie napaskudzili, proszę pani, na sobotę, to ja bym dała wam kapcie.
4: No nie określę pani, ile będzie tych osób tam.
5: No dobra, dobra, dobra. To jeżeli będzie więcej niż 15, to co robimy z tamtymi, dla których kapci zabraknie?
4: To ja jakieś nakrycia zorganizuję.
5: Ale to wtedy pani sama sobie musi.
4: No pani co, no kurczę. Nie wiem, no to my wtedy najwyżej ściągniemy na chwilę z buty i już tam.
5: Czyli na boso.
4: Bo ja i tak mam tę sukienkę długą, to tam i tak nie będzie widać butów.
5: Dobra, dobra. Niech pani tam pamięta, proszę pani, że kapcie są obowiązkowe, a jeżeli do zdjęć, to sobie już zdejmijcie, róbcie co chcecie, abyście mi tylko nie napaskudzili w urzędzie, bo ja później mam w poniedziałek urwanie głowy ze sprzątaniem.
4: Rozumiem. Wie pani co, my też głównie w środku to tak nie będziemy. Tam chyba jakieś tam minimalne cyknięcie, tam tylko zdjęć, tam co tylko chodzi, żeby to doszło do skutku i później dobrze, sobie dobrze. Tam jakieś zdjęcia
5: dobrze.
4: Będziemy robić.
5: No. Kapcie, proszę pani, wyda Michał.
6: Zostałaś wkręcona w Radiu SK.
4: Kapcie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Teraz dobrze zagramy, ale Paweł powie państwu, co to będzie.
7: Tak, to jest kumpel BDS-a teraz.
0: No i wszystko jasne.

0: No i dobry ten kolega BDS-a. Per Jean i sama przy okazji na TikToku podobno robi furorę. Jak tam jesteście, to pewnie się już natknęliście.
1: No, a my cały czas zastanawiamy się w dniu bycia kimś, kim chcieliście być i szczerze kocham to.
0: Jak to się skończyło? Bardzo fajnie.
2: Ja jak byłam mała, to bardzo chciałam zostać sprzątaczką na lotnisku, żeby móc do woli jeździć ruchomymi schodami i jeździć tym samochodzikiem czyszczącym. Natomiast skończyło się na marketing menadżerze w korporacji.
1: No da. Jankes. Kama i
0: Wiktor. Dzisiaj jest Narodowy Dzień Bycia Kimś, więc tak sprawdzamy, jakie były wasze marzenia, jak to wszystko się skończyło. Jakby co Messenger też czeka.
3: Autopromocja.
4: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: Biedronka. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
5: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
6: Syreny alarmowe możemy dzisiaj usłyszeć w Bydgoszczy, ale także w całym kraju, ale spokojnie, to będą tylko ćwiczenia. Od rana w Bydgoszczy jest pochmurno, dopiero późnym popołudniem jest szansa na odrobinę, chociaż słońca. Na termometrach teraz 15 stopni, będzie około 18.
0: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
7: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Rosja może prowokować, ostrzega minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Moskwa może wykorzystać do tego przechwycone ukraińskie drony. Reporterski Jakub Krzyżak z tym tematem. Jak realne jest zagrożenie?
8: Na tyle, że jak zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
9: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy to zagrożenie dla całej wschodniej flanki NATO.
8: Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów, gdy te prowokowały i zbliżały się do naszej przestrzeni powietrznej.
7: A posiedzenie komitetu właśnie powinno się rozpoczynać. Zmiany w programie Czyste Powietrze. Wśród nich między innymi wydłużenie czasu na rozliczenie zaliczki i zwiększenie wsparcia na termomodernizację.
10: O 10% podnosimy kwoty choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
7: Mówi Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nowe przepisy wprowadzają także wyjątki od zasady 3-letniego okresu posiadania nieruchomości. Sukces piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii odnotowały sejsmografy. Zapisy pokazały, że ziemia w czasie niedzielnego finału zadrżała 3-krotnie. Przy golu w dogrywce, przy nieuznanym golu i po końcowym gwizdku.
11: Dzień dobry, po ósmej, ale się cieszę, że zaraz zagramy o pieniążki. 500 do wzięcia, tylko 5 słów do skojarzenia.
12: No właśnie, można się zgłaszać na eskowym messengerze, wysyłajcie nam wasz numer telefonu oraz...
11: Coś, co można zjeść.
12: Tak, no, trzeba przekupić Bogaja.
11: O, Paweł siedzi i tam przegląda.
12: I się ślini.
11: Bo ci na klawiaturę kapie.
12: Ciekawa, jak ty to później żonie wytłumaczysz.
13: Że mi na klawiaturę kapie?
12: Tak. Zawsze patrzysz na ekran i się ślinisz.
11: Bogaj robi research, a my zaraz oddzwaniamy.

0: co, Kama? Czekałaś na tę zabawę, co?
1: Bardzo.
2: Najbardziej stresująca zabawa w naszym radiu.
3: Pięć słów. Pięć stu.
0: Tak jest. No bo tu odpowiedzialność finansowa wisi nad prezenterami. Pamiętajcie, za zgodność naszą i waszą. Pięć słów i pięć stów do wzięcia.
2: No właśnie, z nami jest Marta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
2: Czym przekonałaś Bogaja? Zdjęciem jakiego jedzenia także zaczął się ślinić nam do ekranu?
4: No ale z dżemem. Mamy się nauczyła, tak, najlepsze.
2: Naleśniki z drzewa. Poczekaj, ja też się trochę silnie.
5: Ja myślałem, taki, że to jagody.
0: Taki dowcip kiedyś był, ale mówią, że to prostacki, jak się jeden pyta drugiego, a jak to jest naleśnika? No, koniec dowcipu. Dziękuję.
4: Zatrzymajmy taka rozdalić śmiechu.
0: Tak jest.
2: Czy to jest twój sposób na to, żeby zrobić sobie czarny PR, żeby cię Marta nie wybrała?
0: Tak, i wtedy ja będę ja będę wtedy mógł spokojnie odetchnąć, że to nie na mnie wisi to odium.
2: Marta, Martuś, kogo
0: z kim grasz właśnie?
4: Wybieram ciebie, Kama.
2: Brawo! Dziękuję. Dziękuję, że takie duże pokłady zaufania nasz naród we mnie ma. Martuś, to się poznajmy lepiej. Powiedz mi, czym ty się zajmujesz na co dzień?
4: Jestem nianią, mieszkam w Warszawie i no cóż, teraz lecę przed siebie za chwilę.
2: A co lubisz robić w wolnym czasie?
4: Co lubię? Ja lubię spędzać aktywnie bardzo czas, więc... cóż, dużo biegam teraz ostatnio i śpiewam, ale nie będę śpiewała na antenie.
2: Okej, to się jeszcze okaże.
4: Jest za wcześnie.
2: I wiemy, że lubisz jeść naleśniki. Dobrze, to ja opuszczam w takim razie studio.
0: Tak jest, Kama zdjęła słuchawki i właśnie wychodzi.
2: Tym lepiej.
0: No, my przechodzimy do naszego odpowiadania, do naszego kojarzenia. Jesteś gotowa?
4: Zawsze.
0: No to uwaga. Otwieramy naszą zakładkę z słowami i pierwsze to piłki. Po prostu piłki.
4: Mundial.
0: Dobra, zapisane. Bogaj, zapisujesz?
5: Mhm.
0: Drugie słówko, uwaga, brzmi... karuzela.
4: Park rozrywki.
5: Czyli?
0: Czyli park rozrywki. Czyli co?
5: No jedno zdanie. Jeden wyraz.
0: Jedno słowo?
4: Jedno słowo. Dobra.
0: Roller coaster?
4: Rozrywka. Rozrywka. Niech będzie rozrywka.
0: Rozrywka. Dobra, mamy to. Trzecie. Dynamo.
4: Dynamo?
0: Mhm. Wiesz, co to jest dynamo? Przy rowerze było kiedyś. Prąd robiło. Ewentualnie jest jeszcze dynamo klub piłkarski. Nie wiem, czemu tak
4: niech
0: się nazywa.
4: Niech będzie klub.
0: Kurczę, nie wiem, czy Kama to skuma, ale dobra. No.
5: Mamy nadzieję, że nie.
0: No. Dobra, kolejne to już czwarte. Węgiel.
4: Kopalnia.
0: Mhm. Zgodziłoby się w sumie. I ostatnia jest parasolka.
4: Deszcz.
0: Wszystko zapisane. Piłka, mundial, karuzela, rozrywka, dynamo, klub, węgiel, kopalnia, parasol, deszcz. Łatwe? Trudne? Zaraz się przekonamy.
3: 5

0: Martin Garrix zaprosił Rudego. 18 po 8.
1: 5 słów, 5 stów.
0: No i znamiona, czyli Marta, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To już nasze drugie spotkanie. Wszystkim, którzy dopiero włączyli radyjko, przypominamy 5 słów, 5 stów. Marta przed chwilą odpowiedziała, swoje skojarzenia zaznaczyła. Na piłki powiedziałaś?
2: Mundial.
0: Mundial. Na karuzelę? Rozrywka.
2: Rozrywka.
0: No właśnie, ja już nie pamiętam, co powiedziałam. Dynamo to był klub, tak jak ten piłkarski.
2: Tak.
0: Węgiel to była...
2: Opalnia.
0: Aha, a parasol?
2: Deszcz.
0: No i fajnie. Kama! Come on! Come on do studia!
3: Już możesz próbować.
0: No. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, od razu walimy Kamie pierwszym wyrazem między oczy. A ten wyraz to... liczba mnoga, bo to piłki. Ale tym się nie sugeruj.
4: Aha.
0: Piłki.
4: Dobrze, a czy to będzie coś, Marta, związanego z tymi mistrzostwami świata, które teraz miały miejsce?
2: Dokładnie.
0: Mhm. Co my ci możemy podpowiedzieć? Jest to jeden wyraz i w ramach podpowiedzi powiem ci, że jest to wyraz międzynarodowy.
4: Bardzo mnie niepokoi, że zarówno ty, jak i Bogaj drapiecie się w tym momencie po rękach. Wyraz międzynarodowy,
0: tak,
4: powiedziałeś.
0: Tak, ty słuchaj podpowiedzi, a nie gadasz jakieś bzdury tutaj.
4: Wyraz międzynarodowy.
0: No.
4: No to rzucam mundial.
0: To się zgadza!
4: Tak? Tak. I to miało być trudne, mówiłeś!
0: Zaraz zaczną się schody, bo drugi wyraz... to karuzela.
4: Mhm.
0: Karuzela, karuzela.
4: A czy powiedz mi... to, co powiedziałaś, to, co pomyślałaś, będzie dwuczłonowe?
2: Tak.
0: Nie, no jak tak? Jakie dwuczłonowe?
2: Tylko, że...
0: W sensie to jest jeden wyraz podałaś.
2: Jeden wyraz, tak.
0: No, więc nie dwuczłonowe. Mhm,
4: bo pomyślałam najpierw, że wesołe...
2: Zrobiłam z tego jedno.
0: Wesołe miasteczko.
4: Ja pomyślałam wesołe miasteczko, no ale to są
3: dwa wyrazy.
0: Nie, to jest zdecydowanie jeden wyraz.
4: Mhm. Karuzela. Roller coaster.
0: Czy to jest twoja odpowiedź?
2: Niestety nie.
3: Pytam się, czy to jest jej odpowiedź, tylko jest trikka.
0: Dobra, ja już tryknąłem. Po prostu rozrywka.
2: Rozrywka, no.
4: Okej, dobra. Czyli to wesołe miasteczko nie było złym tropem, no. Co dalej?
0: Trzeci wyraz. To już jest w ogóle szczyt absurdu.
4: To jest...
0: Uwaga, bo ten wyraz to...
2: Ja nie wiedziałam, co to jest.
4: Dobrze, że ciebie w PR-ze nikt nie zatrudnił, Wiktor, naprawdę.
0: Dynamo.
4: Dynamo. Mm-hmm. A i ty nie wiedziałaś, co to jest? A tłumaczyliście, Marcie?
0: Tłumaczyliśmy, że to może być i od tego, co się kręci, i od tego, co się kopie.
4: Dobra, a czy to będzie w takim razie taka rzecz, na której się jeździ na dwóch kółkach? Ojej.
0: Marta postanowiła pójść w inną, w inną stronę całkowicie.
3: Na wschód!
4: Na w którą?
0: Ale też nie wiem, właśnie nie wiem, czy Kama wie, czy ona to kojarzy.
3: Mam nadzieję, że nie.
2: To jest trochę związane z tym, jakby co świat żyło ostatnio trochę.
0: No,
2: tak
0: to jest
2: jakby.
0: Trochę powrót do hasła numer jeden. O, i tyle ci powiem.
4: Matko jedyna, ludzie.
0: No,
4: słuchaj, jak Dynamo może być związane z mundialem? Hej!
0: Z newsroomu do nas dzwonią,
4: dobrze,
0: że masz się pośpieszyć, bo newsy nie wejdą o 8.30.
4: Nie wiem dlaczego, ale Robert Lewandowski. No, a co?
0: Klub, piłkarski klub.

0: Dynamo Moskwa na przykład. O, tfu, tfu, tfu.
1: Ojej! Dobrze, no okej.
2: To trudne, przepraszam.
1: Bardzo. Nie, to wina chłopaków, spokojnie.
0: Ale teraz będzie łatwe. Uwaga, czwarty wyraz. Węgiel.
1: Czy to będzie taki, który jest robiony z drzewa?
0: W inną stronę idziesz trochę, myślowo.
1: Bogaj kiwa, to znaczy, że jest źle.
0: Marta, możesz coś podpowiedzieć? Ale tak wiesz, nie za mocno.
2: Jak się to nie za mocno? Kurczę. To nie za mocno.
1: Tak, walczymy o twój hajs, no to weź się uspokój.
2: No dobra.
1: W czyjej drużynie ty grasz?
2: No ciężka praca, no.
1: Górnik!
0: Nie, to było kategoria miejsce.
2: No.
0: Kopalnia.
1: Ojajajajajaj.
2: Nie chciałam za łatwo, no niestety.
0: Ostatnia szansa.
1: Czy możecie najpierw wytłumaczyć Marcie, że gramy o pieniądze dla niej? Tak tylko chciałam zauważyć.
0: Uwaga, podaję hasło.
1: No.
0: Parasol. To jest ostatnia wasza szansa,
2: no, na to, pewno.
0: Żeby się nie skompromitować.
1: Ale taki potrzebny na dzisiaj.
0: Tak.
2: Tak.
1: No dobrze. Przeciwdeszczowy.
2: No, po co? Ale troszkę utnij.
0: Po co tak kombinujesz?
1: Deszczowy.
0: Nie, no po co tak?
2: Nie.
0: Rzeczownik.
2: To jest mokre.
1: Jezus Maria, deszcz.
3: Boże, ludzie, czy ja gram? No.
1: Bogaj, ty musisz wychodzić ze studia, bo wszystkie twoje miny sprawiają, że ja przestaję myśleć.
0: Chciałem oficjalnie ogłosić, że... Zgarniasz! 200! No! Jak to mówi ksiądz Tadeusz, lepsze 200 niż nic.
4: Blamasz, kama, blamasz!
0: Nie, no co, jaki blamasz? 200 to też jest
4: dobrze.
0: Zawsze
4: były 400.
0: No ale mieć 200 i nie mieć 200
1: to
0: 4.
1: To 4, no.
2: Ja się cieszę.
1: Dzięki, Marta, dobrego dnia.
2: Dzięki wzajemnie.

0: chwilę 8.30. No i właśnie, wspomniany Marcin Procki się zbliża do nas. Uwaga, podaje bardzo ważne hasło i tym razem już na poważnie. No. Wypadek i korek. Jankers, Kama i Wiktor. To jest krajowa, która?
1: Dziesiątka.
0: Krajowa dziesiątka. Tam uważajcie i o tym za chwilę.

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto, aksamitny sos z włoskich pomidorów, najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona! Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi w Bydgoszczy. Tutti Santi Bydgoszcz, ulica Mostowa 4.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nocne maratony filmowe Helios prezentują epicki maraton Władcy Pierścieni. 24 lipca w ciągu jednej nocy zagramy trzy części kultowej serii Drużyna Pierścienia, Dwie Wieże i na koniec Powrót Króla. Maraton Władcy Pierścieni w kinach Helios. Start 24 lipca, godzina 21. Więcej na helios.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
14: Już słychać w Bydgoszczy syreny alarmowe, ale spokojnie, to są tylko ćwiczenia, które potrwają do późnych godzin wieczornych. Na termometrach dzisiaj do 18 stopni, to po południu. Na razie mamy około 16. Od rana królują chmury. Krajowa dziesiątka w Stryszku cały czas zablokowana, utrudnienia potrwają kilka godzin.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
15: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja rozbiła rodzinny gang narkotykowy, który przemycał narkotyki z Hiszpanii do Polski. Na czele grupy miał stać mężczyzna, który sterował nią, odsiadując wyrok. Zarzuty usłyszało w sumie 12 osób, a przemycone narkotyki trafiały głównie na Śląsk i do Małopolski. Krajowa dziesiątka zablokowana w Stryszku między Bydgoszczą a Toruniem. Ciężarówka wypadła z trasy i częściowo się przewróciła. Ruch kierowany jest na objazd, a utrudnienia potrwają kilka godzin. Przepłynąć Wisłę wpław w ciągu 3 tygodni. Takiego wyzwania podjął się Jacek Pałubicki. Chce tym wesprzeć Fundację Mały Książę.
16: No już minąłem 75 kilometr, ponieważ kawałek wcześniej był taki znacznik. Ile jeszcze przede mną? Szlak żeglugowy Wisły ma 942, czyli jakby jeszcze 867 kilometrów.
15: Akcję można wesprzeć w sieci.
17: Jan, Skana i Wiktor
18: w Radiu SK.
15: z tym Jankesem, to bym nie przesadzał, na urlop poleciał.
0: Ale szczerze mówiąc, ja wiedziałam, kiedy wrócić, bo pogoda się z kim ściła.
15: A, właśnie. Dzisiaj sprawdzamy, słuchajcie, kim chcieliście być i jak to się skończyło w życiu, bo wiadomo, plany z dzieciństwa, a rzeczywistość to dwie różne sprawy.
17: Cześć, chciałam być leśnikiem, skończyłam pedagogikę, a jestem księgową. Buziaki.
15: To proszę bardzo, liczcie na nas.
0: Radio SK. Radio SK. Askowy Messenger czeka.

0: 37 po 8, ja już bym wstawał, ja już bym nie leżał, gdybym był na waszym miejscu. Gdyby nie to, że wstaliśmy już po 4 rano, no przecież, ludzie
1: dokładnie,
0: kochani.
1: Dokładnie,
0: no.
1: Ale spoko, jak będziesz na urlopie, to zadzwonię i sprawdzę, czy faktycznie nie będziesz leżał.
0: Bogaj, kiedy ty idziesz na urlop, bo ty w ogóle nie bierzesz urlopu żadnych. Sierpień,
2: przedostatni tydzień, także jak wy chcieliście wziąć, to proszę, nie bierzcie.
0: I nie jedziesz na pewno na wschodnie wybrzeże USA?
2: Nie,
0: to dobrze.
2: Nie, tym razem.
0: Dobrze, bo jest niepokojąca informacja, akurat płynie i powinien dopłynąć na początku sierpnia największy znany naukowcom żarłacz biały. Czyli tudum. A wiedzą, że on płynie, bo jest wyposażony w nadajnik. Płynie do kurortu Cape Cod.
1: Uj.
0: Jak wskazują eksperci, rekin zbliża się do wybrzeży, gdyż jest głodny, w poszukiwaniu pożywienia. A wcześniej już ten sam egzemplarz, bo ma nadajnik, był znany z tego, że zaatakował parę razy człowieka, więc jest panika.
1: No i właśnie dlatego wolę ustkę. Może i wieje, może jest 16 stopni, ale przynajmniej rekin mnie nie zeżre.
3: Kama i Wiktor.
1: Gofra dubajskiego za 45 zł można kupić.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
9: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
10: Park Dmuchańców Dreamlandia w

0: trendy tematyczne z animacjami i maskotkami. Polecamy również strefę chillout i gastro. Zapraszamy całymi rodzinami. Obserwuj nas na Facebooku. Park Dreamlandia Koronowo.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
3: I po reklamie.

0: dobrze, że mamy to wejście antenowe. Uratowało nas przed dalszym komentowaniem reklam w telewizji. Właśnie podglądamy sobie, co tam leży. O, a ta grała tu! O, a tego kojarzę! O, tą reklamę lubię!
1: Tak właśnie było. Tak przeraża mnie wiedza moich tutaj współobywateli w studiu.
0: Miałem zostać w życiu kimś, a zostałem komentatorem reklam.
1: Ale kim ty chciałeś zostać w życiu?
0: Zawsze chciałem być radiowcem.
1: Naprawdę?
0: Tak jest.
1: Bo zawsze jesteś nudny.
0: Nigdy nie miałem ambicji w życiu.
1: I najlepsze jest to, że zawsze się śmiesz z własnych żartów. To jest po prostu mistrzostwo świata. No dobra, pytanie. Kim chcieliście zostać, jak byliście mali? No, a kim finalnie zostaliście?
2: Chciałam też być milionerką, ale jakoś mnie po drodze.
1: No spokojnie, to jeszcze wszystko przed nami.
0: Bogaj ma teorię, jak można zostać milionerem. Bardzo łatwo.
3: Tak, kupujesz opakowanie ryżu, a tam na 100% jest ponad milion ziarenek. Jesteś milionerem!
1: Ja przed denominacją złotówki byłam milionerką.
0: Albo tak komplikujesz swoje życie, że masz milion problemów. I też jesteś milionerem.
1: Dzięki. No. Szukamy w takim razie dalej. Halo.
4: Manko Eska. Zawsze chciałem zostać muzykiem. Na początku byłem mała fujara, a teraz został mi wielki bęben. Pozdrawiam.
0: O, to.
1: Rozumiesz? I Wiktor. Widzę, że rozumiesz.
0: Gapisz mi się na bęben?

0: działało przecież.
1: Zawsze jak bletka się pojawia, tabletka, to sobie przypominam, czy ja wziąłem już rano te tabletki, czy jeszcze nie.
2: Stary człowiek i może.
1: Tak. Za chwilę Marcin Procki, człowiek w sile wieku informacyjnym, przyjdzie i opowie.
2: Będzie o hali gąsienicowej. To jest dosyć zabawne, bo słowo hala i gąsienicowa kojarzy mi się zupełnie z czymś innym. Język polski jest trudny.
1: Teraz dobrze, żeby dzisiaj kojarzyła z korkami, bo jak się okazuje, w górach, na szlakach też może być ruch wahadłowy.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
5: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
8: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: sklepu Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
1: Mamy środek, wakacja, pogoda pozostawia wiele do życzenia. Od rana jest pochmurno, jest zimno na termometrach, tylko 15 stopni, będzie trochę cieplej. Po południu jest szansa na niewielką dawkę słońca. Zwalniamy teraz mocno na Kamiennej, na Artyleryjskiej, na Sułkowskiego. Nieciekawie także na Moście Pomorskim.
0: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła 9, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dziś rząd ma zająć się propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Na stole dwa projekty ustaw i rozporządzenia. Zakładają limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Resort Zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakt z NFZ, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
3: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Mówi minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Po posiedzeniu rządu projekty ustaw mają pilnie trafić pod obrady Sejmu. Ponad 8 zł za litr diesla. Taką cenę jeszcze w tym tygodniu możemy zobaczyć na stacjach paliw. Kierowcy, z którymi rozmawiał reporter Eski, liczą, że wzrosty w końcu wyhamują.
4: Jak mieszkamy w Danii, powiem ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej. Czyli jest rąbanie na pieniądze.
2: A wzrosty cen paliw to reakcja rynku na wymianę ognia między USA a Iranem. A turyści w Tatrach, uwaga, bo ruszył remont na popularnym szlaku. To z hali gąsienicowej na przełęcz Zawrat. Będą wymieniane tam łańcuchy, no i możliwe będzie wstrzymywanie ruchu turystów, mówi Marta Mazik z Tatrzeńskiego Parku Narodowego.
5: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów.
2: A trwają też prace na szlaku z Czarnego Stawu w kierunku Rysów.
6: Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
7: 9:02, cały czas rozchodzi się o 9 rano. Dzisiaj fajna konfrontacja marzeń z młodości kontra tego, co się dzieje teraz u was w życiu.
8: Dzisiaj jest dzień bycia kimś i pytamy się, kim chcieliście być, kiedy byliście mali, a jak to się skończyło?
7: Słuchajcie tego.
9: Cześć, ja chciałem być księdzem, no zostałem kierowcą tira.
8: No dobra, i tu krzyżyk na drogę.
7: Niech prowadzi nas pan kierowca.

0: 19, co ja gadam, 17, po 9, ta dziewiątka mi się tak w oczy rzuciła. Wróć, wróć!
1: Jak przez całe wakacje jesteśmy z wami do 10, więc Wiktor się nie może przyzwyczaić.
0: Tak jest.
1: To już tylko jeden miesiąc za tobą.
0: No właśnie, bogaj, byś załatwił jednak krótszy poranek, co?
2: Szef, a właśnie mamy dzisiaj spotkanie po 10, także będzie można rozmawiać.
1: To tyle z bycia krótszym. Ale u nas w studiu na telewizorach, na wszystkich, czyli całym jednym, cały czas pokazują polityków i o tym gigantycznym ultimatum i narastającym konflikcie w PiS mówią od samego rana, więc trochę ciężko nad tym przejść, nie patrząc na to.
0: Ale kto się z kim pokłócił i o co tu chodzi?
1: No właśnie, bo okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość może pęknąć na pół i po takim całym rozłamie może powstać partia, na czele której ma stanąć Mateusz Morawiecki.
0: Całkiem nowa.
1: No właśnie, a za nim ma pójść te kilka osób,
0: które uda mu się namówić.
1: Dokładnie, i przeciągnąć na swoją stronę, no. To normalnie jak zabawa w dwa ognie. Pamiętasz, jak się brało do swojej drużyny?
0: Cześć, no my tu o żadnych sympatiach politycznych mówić nie będziemy, bo i też takich za bardzo nie mamy w tym momencie, ale no jak każdemu, kto zaczyna nowe życie, to wszystkiego najlepszego, no na nowej ścieżce, na nowej drodze.
3: Chciałem podziękować Wiktorowi za to właśnie, że promuje tę współpracę w wielu wymiarach.
0: No nie ma za co, no. Radio SK. Niech tam się szczęści, no.
4: Autopromocja.
5: Pyszne śniadanie? Spacer?
6: A może ulubione eskowe hity?
7: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
7: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
6: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
8: Twoje Iveco zasługuje na najlepszą opiekę. Szukasz profesjonalistów w Bydgoszczy? Wjedź do autoryzowanego serwisu Iveco TNC przy ulicy Deszczowej 61. Tylko teraz zgarniasz całkowicie darmową diagnostykę swojego pojazdu. To nie wszystko. Przygotuj się na upały i zrób pełen serwis klimatyzacji, aż 50% taniej. Tak, połowę ceny zostawiasz w kieszeni. Zaufaj autoryzowanej jakości Iveco TNC. Bydgoszcz, ulica Deszczowa 61. Odwiedź nas już dziś i jedź bezpiecznie.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Zawsze czekam tutaj na ten głosik na końcu. On jest taki przerażająco, dziwnie zachęcający. Uwaga! No właśnie. Miłość jest odpowiedzią, jakby co. Z angielskiego miałem piątkę.
1: Mama germanistka, tylko przypominam.
0: Tak jest.
1: Dobra, cały czas nie milkną echa tego wielkiego świętowania po tym, jak Hiszpania wygrała z Argentyną mundial.
0: Cały czas mi się odbija tym finałem.
1: No, nie tylko tobie, uwierz mi. No i po wygranej z Argentyną i zdobyciu tytułu Mistrzów Świata, hiszpański piłkarz Gavi.
0: A to jest bardzo ładny, przystojny piłkarz. By ci się spodobał. Kojarzysz Gaviego?
1: Jeszcze nie, ale za chwilę go będę kojarzyć. Research.
0: Gavi, very przystojny.
1: On opublikował Instastory sprzed samolotu, a w tle wstawił piosenkę, uwaga, i to jest hit, Ani Dąbrowskiej. Mam ciebie tylko w głowie.
0: Jestem Hiszpanem i wstawiam Anię.
1: Ale jak to się stało, ty mi wytłumacz?
0: No normalnie, ty masz imprezowy nastrój, impreza ci jeszcze buzuje w żyłach, klikasz coś na oślep na story i kończysz za nią.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
9: To będzie ostatnia reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger. No, my co prawda już wysiadamy z tego autobusu zwanego Eską, wypełnionego hitami, ale za chwilę Mati Fuczyło przejmie kontrolę, więc możecie jechać z nim dalej.
1: Tak. To będzie kabriolet z przyspieszeniem.
0: Jeszcze dzisiaj jedno ważne święto, słuchajcie, jest w kalendarzu. Pawciu, patrzę też na ciebie.
2: Na mnie?
0: Tak, bo ty
1: dzień śmieciowego jedzenia.
0: Dokładnie.
1: Wiedziałam, że tak będzie.
0: Pamiętajcie, aby dzień święty No, chociaż jakąś jedną fryteczkę.
3: Kama.
4: I może frytki do tego?
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Jak wakacje, to tylko z Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe wakacyjne oferty na wybrane modele Toyoty. Wyrusz w podróż komfortowo i bezpiecznie z walizkami od Jaworskie Auto. Odwiedź nas przy lotnisku w Bydgoszczy, Aleja Jana Pawła II 150. Nie czekaj, ruszaj po swoją wymarzoną Toyotę.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 zł za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99.

0: Od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii, sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje czekają kreatywne warsztaty, mnóstwo zabawy i profesjonalna opieka. Musisz iść do pracy? Zostaw dziecko pod naszą opieką. Organizujemy także nocowanki i disco party. Letnia niespodzianka. Urodziny w Greenlandii przez całe wakacje 10% taniej. Greenlandia, Toruńska 18, Lisi Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
12: Do końca lipca mają być już przejezdne ulice Świętej Trójcy czy Kordeckiego. Tam zakończyły się prace wodociągowe. Teraz trwa układanie nawierzchni. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 17 stopni, ale na razie termometry zatrzymały się na 15 kresce. Od rana jest pochmurno, po południu możliwe rozpogodzenie.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Dokładnie 10 na zegarach, to jest SK News, Marcin Perocki, zapraszam. Mateusz Morawiecki deklaruje, jestem w PiS i chcę być w obozie patriotycznym. Były premier podkreślił w swoim oświadczeniu, że partia stoi teraz przed wyborem.
14: Nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem. Możemy docierać do różnych grup wyborców.
13: A tak Morawiecki tłumaczy działalność swojego stowarzyszenia, a prezes PiS czeka do czwartku na wycofanie się posłów partii z takich działalności. A w całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Uruchamiane są syreny, których sygnał brzmi w ten sposób. Akcja ma sprawdzić skuteczność systemu, potrwa do 19. A reprezentacja Argentyny wróciła do kraju po przegranym finale mundialu. Na lotnisku odbyła się ceremonia z orkiestrą, a później przejazd autokarem po ulicach Buenos Aires. Piłkarze nie chcieli jednak organizowania wielkiej fety, a część z nich, jak Lionel Messi, nie wróciła do Argentyny, tylko od razu poleciała do swojego klubu lub na wakacje.
15: Przed chwilą dowiedziałem się, że dzisiaj mamy dzień zaproszenia kosmity do zamieszkania z tobą. No, dzień się dopiero zaczyna, ja już więcej nie mam pytań. Mati Puczyło, to jest SK, minuta po 10. Calvin Harris, My Way, a potem Gipsy, Kukon, ty masz. No to dzień dobry.

Alan Walker, Ava Max i Fate. Tak nazywa się ten hit. Już prawie 17 minut po 10 na eskowy Messenger wpadła przed chwilą wiadomość od Piotrka. On napisał, że wstał rano, na 12 idzie do pracy, ale wcześniej, żeby się nie nudzić, no to zrobił trochę pierogów. I nawet zdjęcie tych pierogów dostałem. Kilkadziesiąt sztuk to tam jest na pewno. Ja to podziwiam, bo na przykład ja obudziłem się rano, no i żeby się nie nudzić, to zaliczyłem jeszcze dwie drzemki. Więc Piotrek dzisiaj wygrywa w tym dniu pod względem produktywności. A wy? Czy wtorek już się rozkręcił? Może tydzień się rozkręca? Albo macie problem z tym, żeby się rozkręcił? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Radio SK. Może ktoś poza pierogami zrobił już dzisiaj także

0: szybko? Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
1: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
5: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. I Demons w Esce 24 minuty przed 11 zapytałem, jak rozkręca się dziś wasz wtorek. A w końcu słuchacz Piotrek już rano wysłał zdjęcie pierogów, które przygotował przed pracą. Okazuje się, że niektórzy próbują się nawet z Piotrkiem ścigać. Emilia wysłała zdjęcie, a nawet filmik z siłowni. No to dobrego treningu. O tej porze to zawsze dobrze działa na dzień. Mati z kolei nagrał głosówkę.
1: Pewnie Mati dzisiaj wstał.
0: O!
1: Dał towar kierowcom. Kierowcy pojechali, żeby karmić ludzi głodnych. Tych, którzy nie wzięli obiadu. I okazało się, że są na urlopach.
0: No tak, ale wiesz co? Widzę w tym tunelu światełko, Mati. Bo to znaczy, że i ty możesz teraz sobie urządzić urlop. A co? No nikt nie zauważy, prawda? No jeszcze wiadomość dostałem od Pauli. U mnie praca już ogarnięta, spadam do domu. Jeszcze zadowolone emotki wysłała. Paula, ja myślę, że wiele osób słysząc to miało na twarzy zupełnie inne emotki niż ty. Ale wiesz, my wszyscy cieszymy się twoim szczęściem tak naprawdę. Radio SK. No tak serio, to miłego odpoczywania. Andy Dust i Zakaria to już za chwilę w Esce.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
5: Jeszcze raz. Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
6: Jak wakacje, to tylko z Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe wakacyjne oferty na wybrane modele Toyoty. Wyrusz w podróż komfortowo i bezpiecznie z walizkami od Jaworskie Auto. Odwiedź nas przy lotnisku w Bydgoszczy, Aleja Jana Pawła II 150. Nie czekaj, ruszaj po swoją wymarzoną Toyotę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
9: I po reklamie.

0: to coś. Od White'a 2115, Palara i Vivi Simona w Esce i my też coś dla was mamy. A dokładniej nasz eskowy kamper. Ekipa Radia Eska może przyjechać do kogoś z was pomarańczowym kamperem i właśnie wam zostawić kluczyki do tej maszyny na przedłużony weekend. A potem to już można pędzić dokąd tylko chcecie. No właśnie, to chcecie? To za darmo zgłaszajcie się w aplikacji Radia Eska. Bo my chcemy wam go oddać.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No,

0: kart u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
2: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto, aksamitny sos z włoskich pomidorów, najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona! Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi w Bydgoszczy. Tutti Santi Bydgoszcz. Ulica Mostowa 4.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz stabilnej pracy w sprawdzonej firmie? Dołącz do Robert Schroeder Polska w Bydgoszczy. Szukamy operatorów CNC, kontrolerów jakości, pracowników produkcji i serwisantów maszyn. Oferujemy stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju. Aplikuj na pracuj.pl lub osobiście w siedzibie firmy przy ulicy Fordońskiej 246. Zapraszamy!
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
8: Rok w więzieniu spędzi 56-letni bydgoszczanin, który miał 3 zakazy prowadzenia pojazdów, w tym dożywotni, a mimo to po raz kolejny wsiadł za kierownicę. Wyrok zapadł w bydgoskim sądzie. Na termometrach dzisiaj do 17 stopni, to po południu. Na razie mamy 15. Dużo chmur w ciągu dnia. Po południu możliwe rozpogodzenie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
10: Codziennie mamy dla Was propozycje, gdzie pójść, żeby potem mieć dobre wspomnienia po wakacjach. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na pewno będą dobre wspomnienia, jak spędzicie trochę czasu nad morzem. I nie chodzi teraz o smashing na plaży. Mam imprezę na myśli. Przed nami Saltwave Festival. To w Jastarni na Półwyspie Helskim. Już 31 lipca i 1 sierpnia pojawią się tam gwiazdy. Zagra m.in. Jadrapowanie, Kukon, Vito Bambino, Zalia czy Liwka, a więc sporo hitów usłyszymy na żywo. Hity już niedługo opanują też Sopot. Do Opery Leśnej powraca Top of the Top Sopot Festival. Na tej legendarnej scenie pojawi się m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Zalia, Kaśka Sochacka, Kuba i Kuba czy Margaret i poznamy też zdobywcę bursztynowego słowika. O tę nagrodę powalczy m.in. Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba czy Kasia Sienkiewicz. Top of the Top Sopot Festival startuje 24 sierpnia.
9: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
11: Jest 11, to czas na SK News. Marcin Porocki, zapraszam. Przejęte przez Rosję ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. Przed taką operacją przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przekazał, że był to jeden z tematów dzisiejszego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. A przed nami załamanie pogody. IMGW ostrzega mieszkańców Pomorza, Warmii, Mazur oraz Podlasia. W tych miejscach mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem oraz silnym wiatrem. Na północy kraju także dziś wyraźne ochłodzenie. Lech i Górnik zaczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji czeka ich trudne zadanie. Zespół z Poznania zmierzy się z mistrzem Danii, czyli zespołem Ochus. Z kolei drużyna z Zabrza zagra z Fenerbahce Stambuł.
12: Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten mecz, co nam Fenerbahce pozwoli, ale ta zostawa jest ofensywna.
11: No, zapowiada trener Górników Michał Gaszparik. Początek meczu Górnika o 20:00 godzinę wcześniej wybiegną na boisko piłkarze Lecha.
13: Morze i słońca dzisiaj brakuje, może i wcale nie jest ciepło, ale za to wychodząc z samochodu wcale nie trzeba się odklejać od fotela. Aha, są jakieś plusy. Matki Fuczyło to jest SK Mundialowo, zaczynamy, bo i muzycznie będzie mundialowo. Shakira, Burna Boy i Die Die.

Sydney Polaki i PZ mają chyba dobry dzień. I chyba nie przeszkadza im pogoda, no ale teraz będzie o trzęsieniach ziemi. W Hiszpanii, bo jak mogliście już słyszeć, tam zatrzęsła się ziemia. No a wszystko przez kibiców piłki nożnej, bo tak mocno świętowali i skakali, że w trakcie finału mundialu sejsmografy trzy razy odnotowały trzęsienia ziemi właśnie.

0: do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bezpiecznych i radosnych wakacji życzy hotel Factory Resort & Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, basen. Zarezerwuj swój relaks już dziś na factoryresort.pl.
5: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twoje Iveco zasługuje na najlepszą opiekę. Szukasz profesjonalistów w Bydgoszczy? Wjedź do autoryzowanego serwisu Iveco TNC przy ulicy Deszczowej 61. Tylko teraz zgarniasz całkowicie darmową diagnostykę swojego pojazdu. To nie wszystko. Przygotuj się na upały i zrób pełen serwis klimatyzacji, aż 50% taniej. Tak, połowę ceny zostawiasz w kieszeni. Zaufaj autoryzowanej jakości Iveco TNC. Bydgoszcz, ulica Deszczowa 61. Odwiedź nas już dziś i jedź bezpiecznie.
12: I po reklamie.

0: 25 minut przed 12. Później ci opowiem, to Dawid Kwiatkowski i Margaret Wesce. Jakiś czas temu oni byli u nas z premierą tego hitu, a dzisiaj premierę w całej Polsce mają za to syreny alarmowe. Jeżeli je słyszycie albo usłyszycie, to spokojnie, przez cały dzień trwają dzisiaj ćwiczenia. Więc syreny nie oznaczają niczego złego. No, myślę, że dużo groźniejszy mógł być dzisiaj dźwięk budzika. Albo to takie pik, gdy przykładacie kartę płacąc za paliwo.
1: Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku i

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: I nawet ten brak słońca jakoś tak mniej przeszkadza, prawda? Hugo, Email Angel i Ultranate Moving to the Sun w Radiu SK. A słuchajcie, Robert Lewandowski jeszcze nie zagrał ani jednego meczu w Stanach, a już jest tam mega rozchwytywaną gwiazdą. Słuchajcie, teraz zaprosili go na wizytę w koszykarskiej ekipie Chicago Bulls. Dostał nawet koszulkę z dziewiątką i ze swoim nazwiskiem. I zaraz się okaże, że koszykarze też chcą go kupić. Ja tam wcale bym się nie zdziwił.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
4: Jak wakacje, to tylko z Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe wakacyjne oferty na wybrane modele Toyoty. Wyrusz w podróż komfortowo i bezpiecznie z walizkami od Jaworskie Auto. Odwiedź nas przy lotnisku w Bydgoszczy, Aleja Jana Pawła II 150. Nie czekaj, ruszaj po swoją wymarzoną Toyotę. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Planujesz imprezę i nie masz pomysłu na atrakcje? Nie pękaj, zajmiemy się tym. Imprezy małe i duże, prywatne i plenerowe. W ofercie dmuchańce, animacje, piana party, stanowiska kreatywne, mobilna stacja kosmiczna i wiele więcej. Wskakujemy również do szkół i przedszkoli. Chcesz czegoś ekstra? Sprawdź hitowe zajęcia w ultrafiolecie i strefę fluo. Dojeżdżamy wszędzie. Znajdź nas na Facebooku Nie Pękaj lub zadzwoń 785-609-454. Nie pękaj, stać Cię na radosne chwile.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
19: Od rana jest pochmurno i niezbyt ciepło na termometrach. Od 16 do 18 stopni maksymalnie. Od jutra zmienia się trasa linii numer 67, a ma to związek z ograniczeniem ruchu na ulicy Sienkiewicza w kierunku pętli Rycerska. Autobusy będą kierowane ulicami Hetmańską, Jana III Sobieskiego oraz Warszawską.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
20: Południe, Agata Chruściek, zapraszam. Dwójpółlatek w szpitalu po ataku psa. Trwa ustalanie okoliczności dramatu, do którego doszło w Łomży. Bulterier rzucił się na chłopca, gdy ten razem z mamą i babcią wychodził z placu zabaw.
21: W momencie mijania się pies zaatakował dziecko, które z obrażeniami trafiło do szpitala.
20: Mówi Karolina Wojciechian z policji w Łomży. Pies miał aktualne szczepienia. Wiadomo, że był prowadzony na smyczy i miał kaganiec. Gdy zabezpieczenie się zsunęło, doszło do ataku. W całym kraju można dziś usłyszeć syreny alarmowe. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Będą uruchamiane do 19.
22: W dzisiejszych czasach warto wiedzieć, jak się zachować.
23: A jest gdzie uciekać w razie czego?
24: Schrony, z tego co wiem, to mamy.
20: Z mieszkańcami Katowic rozmawiał Dariusz Brombosz. Od piątku Łódź Summer Festival zagrają artyści z Polski i zagranicy, których hity królowały dwie dekady temu. Pojawią się m.in. Timbaland, Sean Paul czy Natalia Imbruglia. Wejście na wszystkie koncerty jest darmowe.
0: Jakie macie sposoby na dobry nastrój? To sprawdzamy w Esce i mamy dla was tysiaka. Zgłoszenia na sk.pl, a ja zgłaszam, że jeżeli waszym sposobem jest słuchanie muzyki, to ja wam w tym pomogę. Terry Swims, Mr. Know It All, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: DJ Goja, Jason Derulo i Mi Chico. To ostatnio potężny hit w Radiu SK. 16 minut po 12, przed chwilą zaczęło się posiedzenie rządu. Tam trwają rozmowy o tym, co dalej ze zdrowiem. Podobno będzie górny limit zarobków lekarzy, 16-krotność płacy minimalnej, czyli prawie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Tymczasem ja przeczytałem przed momentem, że my tak w ogóle to zarabiamy coraz więcej. Naprawdę? To znaczy średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach poszło w górę ostatnio. W czerwcu to jest już ponad 9400 złotych brutto. Kojarzycie to uczucie, gdy słyszycie o takich zmianach, że pensje idą w górę, średnie idą w górę i macie wrażenie, że w takim razie ktoś zarabia też za was? Radio
1: SK. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chillin' Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Panowie, dach gotowy?
4: Oczywiście, że gotowy.
3: Tak szybko?
4: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
5: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
6: Twoje Iveco zasługuje na najlepszą opiekę. Szukasz profesjonalistów w Bydgoszczy? Wjedź do autoryzowanego serwisu Iveco TNC przy ulicy Deszczowej 61. Tylko teraz zgarniasz całkowicie darmową diagnostykę swojego pojazdu. To nie wszystko. Przygotuj się na upały i zrób pełen serwis klimatyzacji aż 50% taniej. Tak, połowę ceny zostawiasz w kieszeni. Zaufaj autoryzowanej jakości Iveco TNC. Bydgoszcz, ulica Deszczowa 61. Odwiedź nas już dziś i jedź bezpiecznie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na

0: niedzielę ten pan zagra w Polsce, w Łodzi. To Sean Paul, a do tego Dua Lipa i No Lie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Na koncert trzeba jeszcze chwilkę poczekać, ale nie musicie już czekać na zupełną nowość. A pokażę wam ją już teraz. Ta pani ma 22 lata i już naprawdę nie jeden hit na koncie. Teraz wypuściła nowy, on nazywa się Boston, a ona nazywa się Stella Lefty. No i gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. 30 minut zostało do 13.

0: I got a feeling i Black Eyed Peas. Słuchajcie, moi znajomi właśnie się przeprowadzają. No ja już zapomniałem o tym, ile to jest kłopotów. Kojarzycie to uczucie? Ja mam ciarki na samą myśl o tych wszystkich kartonach i o całej reszcie problemów. Ale słuchajcie, podobno zmienia się też to, że wynajmowanie mieszkań innym przestaje być uważane za takie, no, takie super do zarabiania. To znaczy, że według badań Polacy coraz bardziej zastanawiają się, zanim kupią mieszkanie na wynajem. No i tak, ja to nawet rozumiem. Bo ja też zastanawiam się bardzo długo przed czymś takim. No i na tym zastanawianiu się kończy, bo inaczej musiałbym mieć kasę na kupienie tego mieszkania. Radio SK. Oskar Cyms, cały czas, to już za chwilę w SC.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata, Bedo S i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto, aksamitny sos z włoskich pomidorów, najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona! Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi w Bydgoszczy. Tutti Santi Bydgoszcz, ulica Mostowa 4.
13: I po reklamie.

0: śpiewam sobie.
1: ITP, ITD to o Stanach. Jeżeli ktoś z was, tak jak ja, dzisiaj do pełni szczęścia potrzebuje już tylko kołdry i poduszki, żeby przespać też szarości zimno, no to mam dobre wiadomości. Naprawdę dobre wiadomości. Będzie lepiej. No co prawda jeszcze nie teraz, ale według ekspertów od pogody sierpień będzie cieplejszy. I super, i wtedy będzie można narzekać na to, że jest za gorąco. Czyli wszystko jest na swoim miejscu.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
6: Na paznokcie.
5: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
7: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
11: niskie ceny. 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
19: Carrefour w sumie najlepszy jest.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
22: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
23: Jest zimno i w najbliższych dniach pogoda nie będzie nam się poprawiać. Mało tego, spodziewamy się także kolejnych opadów deszczu. W czwartek rozpocznie się remont przystanku tramwajowego na Kielska Słoneczna. Będą również utrudnienia w ruchu dla kierowców. Prace potrwają około 4 tygodni.
22: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
21: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
24: SK. SK. Summer.
25: Jeśli nie wyobrażacie sobie wakacji bez letniej imprezki, to dobrze trafiliście. SK zbiera dla Was najlepsze wakacyjne propozycje. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I mam dla Was imprezę przepełnioną hitami zawsze na czasie. Nieśmiertelne numery usłyszymy w Warszawie. Przed nami Hype Summer Festival. To 30 sierpnia na letniej scenie Progresji. I na tej scenie na przykład zespół Ozon, czyli będzie słynne Numa Numa Jej. Do stolicy wpadnie też Morandi, czyli producent znany z takich hitów jak Save Me czy Angels. Wystąpi też rumuński Akcent, czyli zespół znany z hitu Kylie. A teraz coś dla fanów klubów szybkich samochodów. Wpadajcie na Speedland Festival w Krośnie. Tam z bliska zobaczymy wyścigowe fury, będą pokazy kaskaderskie i driftu i koncertów gwiazd. Też nie zabraknie. Wystąpi m.in. Tymek, OSTR czy Gibbs, czyli raper, który często o samochodach nawija. Ta impreza 8 i 9 sierpnia.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
1: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Limit stawki godzinowej dla lekarzy pracujących na kontraktach, stworzenie systemu e-kolejki czy przyspieszenie wdrożenia centralnej e-rejestracji. Rząd zajmuje się pakietem zmian w ochronie zdrowia, a wśród nich m.in. likwidacja kominów płacowych.
6: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
1: Mówił premier Donald Tusk, a wdrożenie przepisów poprzedzą konsultacje społeczne. Zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim szpitalu południowym. Podejrzenie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Do siedziby weszła dziś policja. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że łapówki mogło tam przyjąć kilka osób. Do tej pory zatrzymano jedną. Ruch kolejowy między Piwniczną Zdrój a Muszyną przywrócony. To po tym, jak w piątek w rejonie Wierchomli na południu Małopolski wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów spadła z nasypu do rzeki. Mają zostać wyciągnięte w najbliższych dniach.
12: U mnie za to limitu żadnego nie będzie. Mam dla was naprawdę dużo hitów na czasie i mam dowody. The Colors, Italo Disco, tak zaczniemy. Będzie Gibbs, będzie Kukon i Tymasz, a do tego Kesha i TikTok. I ja też jestem, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

Somber, My Body Isn't Ready. 19 minut po 13, a ten pan już bardzo niedługo wystąpi w Budapeszcie na Sziget Festival. I dlaczego ja mówię teraz o węgierskiej imprezie? No bo my was na nią wyślemy. Słuchajcie, Eski, już niedługo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę, ale z Węgier teraz przenosimy się do Szwecji. Chociaż w sumie to oni przeniosą się do nas. Przed nami zemsta na Szwedach. Będzie mecz w Lidze Narodów, Polska-Szwecja, wiadomo już kiedy, wiadomo już gdzie. Dopiero w listopadzie. No właśnie,

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alestro. Już dziś pistacje kalifornijskie Alestro 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alestro. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: 23 minuty przed 14. Rihanna i Calvin Harris znaleźli miłość, a przynajmniej nagrali o tym kawałek. Ja znalazłem ostatnio w szafce miłość, gdy przypomniałem sobie, że przecież kupiłem jeszcze jeden batonik więcej. No i też byłem zadowolony, też byłem zakochany, naprawdę. Znacie to? Gdy zupełnie o czymś zapominacie, potem to odkrywacie i czujecie się, jakbyście dostali to w prezencie. Jak te 5 dyszek w kurtce po zimie na przykład. Zdarzyło wam się coś takiego ostatnio? Taki prezent od siebie z przeszłości? Ja mam prezenty muzyczne, Damiano Dawid, The First Time, będzie też Offenbach.
1: Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje, 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Studiujesz albo kończysz naukę?
9: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
8: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
9: To Eurotipy.
8: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
9: Zaliczyć kursy, praktyki?
8: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
9: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
8: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
9: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
8: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
12: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
13: W lodówce tej nowej!
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Znowu miałam rację.
16: W czym?
15: We wszystkim.
16: Akurat.
15: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
16: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
15: A nie są?
17: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Sad Girls. To Bibi Rexa w Esce i David Guetta. I 5 minut już tylko do 14. Dzisiaj jest dzień zaproszenia kosmity do zamieszkania z tobą. Naprawdę, mnie też to bardzo zdziwiło i okazuje się, że chodzi po prostu o jakiś amerykański film. No i dobrze, bo przez chwilę myślałem, że będę miał nowego współlokatora. Nie będę, więc mogę wrzucać na luz, a razem z wami i z Kasią Węsierską na luz będzie wrzucane bardzo mocno teraz już muzycznie, z tego co widzę, Shakira. Może i się trochę zakręciłem, ale to w takim razie dobrze, że uciekam. Mati Fuczyło, dzięki, cześć.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: No pięknie. Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
16: O, mechanik idzie.
17: Mamma mia. El compresor.
16: Facciamo subito, sì?
18: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem. Ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
19: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
24: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego.
25: Od wczoraj niektóre autobusy numer 58 jadą dłuższą trasą do pętli Piaski, a zmiany wprowadzone zostały w związku z remontem kładki dla pieszych w Opławcu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 17 stopni do końca dnia. Przeważnie pochmurno, niewiele rozpogodzenia w kolejnych dniach będzie też padać.
24: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
26: Który kierunek wybrać, żeby znaleźć dobrą imprezę? O tym Wam mówimy w SK Summer City. Codziennie namierzamy letnie imprezy. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli w tym tygodniu wybierzecie Łódź, to na pewno nie pożałujecie, bo już w piątek rusza Łódź Summer Festival. W line-upie międzynarodowy skład zagra na przykład Sean Paul, Timbaland, Bastille czy Natalie Imbruglia. Z polskich gwiazd to będzie na przykład Mata, BDS, Dawid Kwiatkowski, PZ, Trips, bracia Kacperczyk czy Zalia i wielu innych. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że ta impreza jest darmowa. Na imprezowej mapie Polski jest też Gorzów Wielkopolski. Tam w niedzielę zagra Cortez, Igor, Ralf Kamiński oraz Kasia Sienkiewicz. To na festiwalu od nowa, a w sobotę będzie głośno w Sopocie, w Operze Leśnej Forest Festival i tam pojawi się m.in. Sarah James, Lemon czy Liwka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Obejmuje noce.
24: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
0: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Kierowca był pijany, nie udzielił pomocy kobiecie i uciekł z miejsca wypadku. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej. Nasz kraj dołącza do programu budowy systemu Iris Square. To ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa. Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju wobec zagrożeń hybrydowych, cyberataków i sytuacji kryzysowych. Zamiast słońca, chmury i deszcz, do tego około 18 stopni na termometrach. Pogoda nad morzem bardziej przypomina teraz jesień niż lato.
1: Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
2: W tej chwili masakra.
3: Szału nie ma. Tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy.
0: A z turystami przy plaży w Gdyni Orłowie rozmawiał Paweł Lemke.

spokojnie mówię do wszystkich turystów spędzających teraz czas nad polskim morzem. Ta pogoda się poprawi. Kiedy? Prawdopodobnie wtedy, kiedy skończy wam się urlop. 2 minuty po godzinie 14. Shakira, Day Day, czyli jeszcze wspomnienie mundialu. Będzie też przepis na to, dokładny czasowy przepis. Jak się w kimś zakochać? Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Хит «Идеальный налет» Александр Стан, мистер Секс Бит в Радио СК, 16 минут по 14. 4 минuty patrzenia sobie w oczy i można się w kimś zakochać. Co prawda, trzeba sobie jeszcze zadać nawzajem 36 pytań i przez to porozmawiać i trochę spędzić czasu, ale według doktora Artura Arona jest idealny test na zakochanie, a właściwie procedura, którą trzeba przejść, żeby się w drugiej osobie zakochać. Najpierw zadajemy sobie 36 pytań, które budują fundament, a potem, to jest naprawdę ważny element, patrzymy przez 4 minuty sobie głęboko w oczy. Jeżeli ktoś ma odwagę przetestować, zapraszam, dajcie znać, czy testy przebiegły pomyślnie. To jest też metoda nie tylko na zakochanie się w nowo poznanej osobie, ale też na wzbudzenie głębokiej relacji, która być może gdzieś zanikła, po na przykład długoletnim związku, czyli po prostu na odbudowanie więzi między nami. Te 4 minuty patrzenia sobie w oczy brzmi trochę przerażająco, dlatego że ktokolwiek tego próbował, ten wie, że 4 minuty to jest naprawdę dużo czasu. Ale spokojnie, to jest dużo czasu tylko w tym przypadku.
1: Reklama.
2: Panowie, dach gotowy?
3: Oczywiście, że gotowy.
2: Tak szybko?
3: Panie, to Bydlew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
4: Bydlew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydlew.pl. Telefon 884 308 308.
5: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto, aksamitny sos z włoskich pomidorów, najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona! Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi w Bydgoszczy. Tutti Santi Bydgoszcz. Ulica Mostowa 4.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Juan Ron River. David Guetta zagrał na antenie Radia SK. Robert Lewandowski zagrał już przynajmniej na kilku treningach, a pewnie pojawi się zaraz w meczach Chicago Fire, bo do tamtej drużyny przeszedł i już marketingowcy z tej drużyny zapowiadają, że będą naszego zawodnika Roberta Lewandowskiego wykorzystywać w wielu akcjach marketingowych i na przykład Robert Lewandowski pojawi się w filmie, który będzie kręcony w takim spocie promocyjnym. Uwaga, w domu Kevina samego w domu, bo ten dom jest w Chicago i Robert Lewandowski odwiedzi, wejdzie, zobaczy i będzie spędzał czas w domu Kevina samego w domu. Z jednej strony super, z drugiej nie wiem, czy jest się czym chwalić, bo my czas w domu Kevina samego w domu spędzamy co wigilię od jakichś 30 lat.
1: Radio SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Twoje Iveco zasługuje na najlepszą opiekę. Szukasz profesjonalistów w Bydgoszczy? Wjedź do autoryzowanego serwisu Iveco TNC przy ulicy Deszczowej 61. Tylko teraz zgarniasz całkowicie darmową diagnostykę swojego pojazdu. To nie wszystko. Przygotuj się na upały i zrób pełen serwis klimatyzacji aż 50% taniej. Tak, połowę ceny zostawiasz w kieszeni. Zaufaj autoryzowanej jakości Iveco TNC. Bydgoszcz, ulica Deszczowa 61. Odwiedź nas już diś i jedź bezpiecznie.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estegden, także Sienna Spiro, Great Expectation w Radiu SK. 6 minut do godziny 15. Dobra informacja, bo jesteśmy już w drugiej, tej lepszej, mam nadzieję, połowie dnia. W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu. Mózg jest takim narządem, którego, jak wiemy, nie widać. No chyba, że ktoś nie używa, to wtedy widać. Życzę wam jak najmniej takich osób dookoła was, po których będzie widać, czyli którym zdarza się po prostu nie użyć tego narządu, który mamy gdzieś w głowie. Po 15 wróć. 16 to już wszyscy byśmy chcieli, żeby była. Po 15 w Radiu SK Sean Paul, Alan Walker. Uwaga, mogę zapowiedzieć, będzie radiowy talent show, a do tego także pomysł na weekend najbliższy też wam zdradzę, co można zrobić. Już teraz powiem, po kampera można się zgłosić. W czwartek przewozimy, SK dowozi kampera. Pobieracie SK-ową aplikację, zgłaszacie się i czekacie, a potem planujecie weekend. Za chwilę wracamy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jak wakacje, to tylko z Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe wakacyjne oferty na wybrane modele Toyoty. Wyrusz w podróż komfortowo i bezpiecznie z walizkami od Jaworskie Auto. Odwiedź nas przy lotnisku w Bydgoszczy, Aleja Jana Pawła II 150. Nie czekaj, ruszaj po swoją wymarzoną Toyotę.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
12: Wakacje dla dzieci nad morzem w Factory Resort Spa. FactoryResort.pl. Familijne pokoje, plaża, basen, codziennie 6 godzin animacji. FactoryResort.pl.
13: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
14: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
13: Zaplanujemy Twój układ mebli, zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
14: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To będzie ostatnia reklama. Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
4: Ulica Sienkiewicza wciąż jest częściowo zamknięta dla autobusów, dlatego autobusy numer 67 korzystają z objazdu, pomijając przystanek Plac Piastowski. Na termometrach dziś do 17 stopni, w kolejnych dniach raczej cieplej nie będzie. Mało tego, spodziewam się kolejnej dawki deszczu.
3: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 15, Agata Chruściak, zapraszam. Karambol i duże utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku. Przy węźle Kostomłoty zderzyło się 6 samochodów i bus. Nikomu nic się nie stało, ale korek ciągnie się już od kątów wrocławskich w kierunku Legnicy i ma już kilkanaście kilometrów. Koniec ćwiczeń syren alarmowych. Wszystko działo się pod kryptonimem Alarm 2026. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty.
6: Słyszałam o tym.
7: Coś mi się obiło o uszy. Był alert, w zasadzie nawet dwa. Stąd między innymi wiem o tych dzisiejszych wydarzeniach.
5: A kilkadziesiąt minut temu RCB wysłało SMS-y z informacją o zakończeniu ćwiczeń. FIFA wybrała 12 najładniejszych goli mistrzostw świata. Ich zdobywcami są m.in. Argentyńczyk Lionel Messi, Francuz Kylian Mbappé czy Hiszpan Ferran Torres. Na stronie internetowej FIFA kibice mogą głosować na najlepszą z 12 wyłonionych bramek.
8: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
8: Rzuć na luz!
9: Radio SK!
10: Wśród tych 12 może mógłby być jakiś Polak, gdybyśmy się dostali na ten mundial. Ale to już za nami, o przyszłości mówić nie będziemy. Czas spojrzeć w przyszłość. 15 na zegarach, a nawet minuta po 15. Dawid Podsiadło, sezon to już teraz w Radio SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Radio.

0: Ava Max, Fate. Za nami na antenie Radio SK, 16 minut po 15. Każdy z nas ma przynajmniej jeden ukryty talent, którym z jakiegoś powodu nie dzieli się światem, bo uważa ten talent za bezużyteczny. To ja dziś zapraszam, dzielimy się swoimi talentami. Ogłaszam radiowe talent show w Radiu SK. Ja zacznę pokaz tych talentów. Ja, Kasia Węsierska, kiedy byłam dzieckiem, odkryłam, że potrafię mówić z zamkniętymi ustami. Już prezentuję, jak to wygląda.
1: Brzmi to mniej więcej tak i teraz ja otwieram ust, a jednocześnie do was mówię. Mam nadzieję, że to choć trochę słyszycie.
0: Oczywiście można to zobaczyć w mediach społecznościowych, bo przecież wiadomo, że to tam pokażę. Plus tego mówienia jest taki, że nawet kiedy ktoś do mnie powie zamknij buzię, to nie oznacza, że ja przestanę mówić. Wszystkie talenty mile widziane. Nagrajcie głosówkę na SK-owym Messengerze albo prezentując, albo opisując ten talent, bo świat musi o tym właśnie usłyszeć. Gramy już teraz.
2: Radio SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
3: A może ulubione SK-owe hity?
2: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
0: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto, aksamitny sos z włoskich pomidorów, najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona! Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi w Bydgoszczy. Tutti Santi Bydgoszcz, ulica Mostowa 4.
7: Park Dmuchańców Dreamlandia w Koronowie Pieczyskach zaprasza na niezapomniane atrakcje przez całe wakacje. Na dzień

0: klimatyczne z animacjami i maskotkami. Polecamy również strefę chillout i gastro. Zapraszamy całymi rodzinami. Obserwuj nas na Facebooku. Park Dreamlandia Koronowo.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Radiowy Talent Show trwa 25 minut do 16. Shakira zagrała ze swoim talentem do śpiewania, ale co tam talent do śpiewania? My dzisiaj szukamy nietypowych talentów. Prezentowałam, że potrafię mówić z zamkniętymi ustami, ale wy macie lepszy talent niż ja, Ola.
1: Z takich talentów bezużytecznych i z dzieciństwa, to ja mam taki, że potrafię tak głośno strzelać palcami u stóp, że jak zrobię to w basenie pod wodą, to po prostu to słychać. I jak ktoś mnie denerwował, a wiedziałam, że tego nie lubi, to właśnie tak robiłam.
0: No ale gdzie to jest bezużyteczne? To jest bardzo użyteczne. Piotrek jest też.
2: A ja potrafię grać na zębach. Nie wiem dlaczego.
0: Prosimy, prezentuj.
2: Ale potrafię. Słuchajcie.
0: Jestem pod wrażeniem tego, bo to naprawdę dobrze brzmiało. Tak, dalej gramy na zębach. Ale to nie jest jedyny talent, bo jest też Agata.
3: Hej, hej. Nie wiem, czy to akurat talent, ale ja na przykład potrafię naśladować Czesia z Władców Much.
4: Dzień dobry. Nazywam się Czesia i chodzę do klasy drugiej B.
0: Tyle talentu się w tym narodzie marnuje, naprawdę.
5: Radio SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
6: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
5: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata, Pedo S i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Señore, hoy les recomiendo los frutos del mar.
15: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
16: Bierzemy.
14: Buen provecho.
16: A to co?
15: No, owoce, ale morza.
17: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
22: I po reklamie.

0: Bledka, jej nowy singiel Tańcz na antenie Radio SK. 5 minut do 16. Nie powiedziałam, że to są bezużyteczne talenty. To są raczej talenty, którymi nikt się nie chwali w światu. Adam uznał, że nagrał takim talencie.
1: A ja mam taki talent, że potrafię pracować i cały dzień Radia SK słuchać. Pozdrawiam.
0: No i oby więcej takich talentów, oby cały naród taki talent miał. Po 16 wracamy z hitami.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
10: Planujesz imprezę i nie masz pomysłu na atrakcje? Nie pękaj, zajmiemy się tym. Imprezy małe i duże, prywatne i plenerowe. W ofercie dmuchańce, animacje, piana party, stanowiska kreatywne, mobilna stacja kosmiczna i wiele więcej. Wskakujemy również do szkół i przedszkoli. Chcesz czegoś ekstra? Sprawdź hitowe zajęcia w ultrafiolecie i strefę fluo. Dojeżdżamy wszędzie. Znajdź nas na Facebooku Nie Pękaj lub zadzwoń 785-609-454. Nie pękaj, stać ci na radosne chwile.
11: Bezpiecznych i radosnych wakacji życzy hotel Factory Resort & Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, basen. Zarezerwuj swój relaks już dziś na factoryresort.pl.
12: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
13: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
12: Zaplanujemy twój układ mebli, zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
13: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: To będzie ostatnia reklama. Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
19: Przywrócono już ruch na krajowej dziesiątce w Stryszku koło Bydgoszczy. Jezdnię taranowała tam ciężarówka, której przyczepa wpadła do rowu. Przez 7 godzin trasa była zablokowana. W kolejnych dniach w Bydgoszczy deszczowo i pochmurno. Jutro około 21 stopni, w czwartek znów chłodniej, 17 kresek.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Rząd zastanawia się nad przywróceniem pakietu ceny paliwa niżej. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Ceny paliw wciąż idą w górę i jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać. W studiu Jakub Krzyżak, powiedz, jak teraz wyglądają ceny?
16: Prawie 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
20: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
16: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
20: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
16: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
0: Zarzut zabójstwa matki i usiłowanie zabójstwa babci. Za to odpowie 21-latek. Dramat rozegrał się podczas awantury domowej w Chojnie. Prokurator skierował wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Rekordowe zainteresowanie studiami to efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą sześciolatków. Rekord padł na Uniwersytecie Warszawskim.
21: Aż 38 tysięcy osób dokonało i opłaciło blisko 75 tysięcy rejestracji, co jest jednym z najlepszych wyników w historii uczelni.
0: Mówi Anna Modzelewska z uczelni, a kandydaci najchętniej wybierali kierunek lekarski, prawo, psychologię i pielęgniarstwo.
22: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
0: W Radiu ESK. 16 godzina szczęścia dla wszystkich tych, którzy właśnie skończyli pracę, a dla tych, którzy kończą o 17, to ostatnie 59 minut. No będzie trwało prawdopodobnie w nieskończoność, nie oszukujmy się. Keanu Silva, King of My Castle, to już teraz wesce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

W niebo zacznijcie patrzeć. Andrea Bocelli, David Guetta i to oni zagrali w Radiu SK 18 minut po 16, dlatego że roje Perseidów już pojawiają się na letnim niebie na całym świecie. Taki okres ma trwać od 17 lipca, czyli już do 24 sierpnia, ale apogeum będzie przypadało w nocy z 12 na 13 sierpnia, także w Polsce. Warto patrzeć wtedy w niebo. Do obserwacji nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt, wystarczy koc wy wpatrzeni w niebo i własne oczy, a w szczytowym momencie można zobaczyć nawet do 100 meteorytów, a właściwie meteorów, czyli Perseidów inaczej, w ciągu godziny. Wiadomo, że spadająca gwiazda, bo tak to potocznie nazywamy, wymaga wymyślenia życzenia. Jeżeli to mają być aż setki meteorytów w ciągu godziny, to wydaje mi się, że może nam życzeń zabraknąć.

0: Oczywiście. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz stabilnej pracy w sprawdzonej firmie? Dołącz do Robert Schroeder Polska w Bydgoszczy. Szukamy operatorów CNC, kontrolerów jakości, pracowników produkcji i serwisantów maszyn. Oferujemy stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju. Aplikuj na pracuj.pl lub osobiście w siedzibie firmy przy ulicy Fordońskiej 246. Zapraszamy!
2: Panowie, dach gotowy?
3: Oczywiście, że gotowy.
2: Tak szybko?
3: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
4: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
5: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii, sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje czekamy

0: Finlandia, Toruńska 18. Dzisi Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
1: Nocne maratony filmowe Helios prezentują epicki maraton Władcy Pierścieni. 24 lipca w ciągu jednej nocy zagramy trzy części kultowej serii Drużyna Pierścienia, Dwie Wieże i na koniec Powrót Króla. Maraton Władcy Pierścieni w kinach Helios. Start 24 lipca, godzina 21. Więcej na helios.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto.

0: Dostałam polecenie od Oliwiera ze Słowacji, żeby pozdrowić wszystkich dobrych ludzi na tym świecie i to niniejszym czynie. Nickelback, How You Remind Me w Radiu SK. 22 minuty zostały jeszcze do godziny 17. Proszę odpisywać na ostatnie maile albo uznać, że one już czekają do jutra, do mniej więcej 9. My czekamy z kolei na wasze zgłoszenia w aplikacji Radia SK, bo jak co czwartek, czyli za dwa dni, będziemy podstawiać wam pod dom kampera. SK dowozi kampera na cały, nawet to przedłużony weekend, dlatego że wsiadacie do tego wielkiego pojazdu w czwartek, oddajecie go w poniedziałek, a przez ten czas możecie podróżować po całej Polsce, bo uwaga, auto jest zatankowane. A skoro nie ma programu CPN, to naprawdę dużo oszczędzacie na tym fakcie. Jest też zatowarowane, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przekąski, więc w ogóle wsiadać i jechać. Pobierajcie aplikację Radia SK i się zgłaszajcie.
1: Reklama. I jest finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
11: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
12: Jak wakacje, to tylko z Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe wakacyjne oferty na wybrane modele Toyoty. Wyrusz w podróż komfortowo i bezpiecznie z walizkami od Jaworskie Auto. Odwiedź nas przy lotnisku w Bydgoszczy, aleja Jana Pawła II 150. Nie czekaj, ruszaj po swoją wymarzoną Toyotę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Niektórzy to już zdecydowanie jedną nogą poza pracą. Alex Warren, Passenger, nowy kawałek właśnie od tego pana na antenie Radia SK. 17 to za chwilę. Nie tylko w Estę, ale w całym kraju.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Twoje Iveco zasługuje na najlepszą opiekę. Szukasz profesjonalistów w Bydgoszczy? Wjedź do autoryzowanego serwisu Iveco TNC przy ulicy Deszczowej 61. Tylko teraz zgarniasz całkowicie darmową diagnostykę swojego pojazdu. To nie wszystko. Przygotuj się na upały i zrób pełen serwis klimatyzacji aż 50% taniej. Tak, połowę ceny zostawiasz w kieszeni. Zaufaj autoryzowanej jakości Iveco TNC. Bydgoszcz, ulica Deszczowa 61. Odwiedź nas już dziś i jedź bezpiecznie.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
11: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
17: Środa w Bydgoszczy będzie raczej pochmurna, maksymalnie 21 stopni. Chciałoby się więcej. Na wyzwolenia w Fordonie od jakiegoś czasu układają nawierzchnię. Coraz lepiej to wygląda. Kanalizację deszczową budują na Staszice oraz na Pomorskiej od Świętojańskiej do Bocianowo. W tych miejscach nie ma przejazdu.
16: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: SK. SK. Summer.
19: To jest SK Summer City. Jak zawsze przybywam tutaj po to, aby powiedzieć Wam o wszystkich fajnych możliwościach, które czekają na Was w różnych miejscach Polski. A zaczynamy od tego, co czeka na Was na południu. Rap Południe, tak nazywa się impreza, która startuje 31 lipca i potrwa aż do 2 sierpnia. To w Bielsku-Białej na lotnisku, a na scenie Łajcior, Żabson, Malik, Young Multi, PZ, Chivas, Białas, Hubert i mogę tak jeszcze wymieniać, bo to jeszcze chociażby BDOS, Pro czy Kukon i wielu, wielu innych, ale teraz już opcja sportowa, żużlowa, drużynowy Puchar Świata. Żużlowy właśnie czeka na Was w Warszawie na PGE Narodowym, to 29 sierpnia. Zaglądajcie i kibicujcie koniecznie, bo to najlepsi zawodnicy na świecie.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
20: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Są już w rękach służb. To dwóch podejrzanych o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju. Mężczyzna stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, którego napastnicy zaczepiali. Zatrzymani to 38- i 41-letni Polacy. Obaj byli wcześniej notowani. Trafili już do policyjnego aresztu. Jutro mają usłyszeć zarzuty. We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi propozycje, a te obejmują m.in. limity wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. O szczegółach Jakub Krzyżak.
21: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
22: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
21: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, które już trafiły do konsultacji. Pozostałe w drodze dwóch ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu. A we wrześniu trafią już one do Sejmu.
20: W piątek startuje Łódź Summer Festival. Na scenie pojawią się m.in. Sean Paul, Timbaland czy Mata. Atrakcje również w festiwalowym miasteczku.
23: Będziemy mogli wsiąść na byka i zobaczyć, ile czasu wytrzymamy. To będzie wszystko sygnowane przez BDS-a razem z jego ekipą.
20: A mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi, a wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
24: Wrzuć na luz.
25: Wrzuć na luz.
24: Na luz.
26: To już, 17. Dla wielu upragniona. Międzynarodowa godzina szczęścia. Minuta nawet po 17. We wtorek, czyli już tak coraz bliżej weekendu. Przynajmniej w naszych głowach. Shakira, Daj, Sanach, ITP, ITD, czyli nowości na antenie Eski. To już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Ați fost Now, Dangerous, David Guetta, Sam Martin, Victor Valigura, Dry School i 4 pory roku. Pojawią się za chwilę w Radiu SK. 17:17. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy stoją teraz na przykład gdzieś w korku i walczą o to, żeby jak najszybciej dotrzeć do domu. Mówiłam, że coraz bliżej weekendu, skoro wtorek. No i Paweł ma na ten temat inne zdanie.
1: Mnie osobiście informacja o zbliżającym się weekendzie wcale nie cieszy, ponieważ w piątek kończy urlop.
0: I opcje są teraz dwie. Albo Paweł nie skończył remontu, który każdy Polak robi na urlopie, albo był nad polskim morzem i przez ostatni tydzień padało, a pogoda się poprawi wtedy, kiedy Paweł, ty będziesz już wyjeżdżał.
2: Radio SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
3: A może ulubione eskowe hity?
4: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku
5: i zgarnij tysiaka na udany dzień.
6: Zgłoś się na SK.pl i słuchaj Eski od rana.
7: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
11: No i co, Barbara, co?
10: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: Bydgoszcz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Serdecznie pozdrawiam Margaret i Dawida Kwiatkowskiego, którzy zaśpiewali i kawałek później ci opowiem, ale prawidłowy tytuł na godzinę 17.36 we wtorek powinien brzmieć później ci odpowiem na tego maila, którego wysłałeś o 16.55. Później, czyli może na przykład w przyszły poniedziałek. Purple Disco Machine Substitution za chwilę w Radiu SK wrzucamy na luz.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
5: Szukasz stabilnej pracy w sprawdzonej firmie? Dołącz do Robert Schroeder Polska w Bydgoszczy. Szukamy operatorów CNC, kontrolerów jakości, pracowników produkcji i serwisantów maszyn. Oferujemy stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju. Aplikuj na pracuj.pl lub osobiście w siedzibie firmy przy ulicy Fordońskiej 246. Zapraszamy!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii, sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje czekamy.

0: Takiego brzmienia potrzebujemy. Moving to the Sun, Urzel, Ultranate za nami w Radiu SK, 7 minut do 18. Przed chwilą przeczytałam o panu, którego historia mnie zafascynowała, który udawał przewodnika po jednym z amerykańskich muzeów i uwaga, wymyślał historię do każdego obrazu, o którym opowiadał. Uważam, że jakby ktoś nie miał pomysłu na pracę i na to, co robić w życiu, to jest z kogo czerpać. No problem, no taki, że został skazany jednak, bo to jest oszustwo. 7 minut do godziny 18 zostało. Najwyższa pora, żebyście zajęli się samymi przyjemnymi rzeczami, a w tych będzie towarzyszył Michał Hanczak, dlatego że odpalamy eskową imprezkę. To już teraz dobre hity też będą. Pojawi się między innymi Kuba i Kuba, a także nowość od Jasona Derulo i DJ-a. DJ, nawet Godzi, bo to ona, czyli Michiko West.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl. Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jeszcze raz. Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
4: Jak wakacje, to tylko z Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe wakacyjne oferty na wybrane modele Toyoty. Wyrusz w podróż komfortowo i bezpiecznie z walizkami od Jaworskie Auto. Odwiedź nas przy lotnisku w Bydgoszczy, Aleja Jana Pawła II 150. Nie czekaj, ruszaj po swoją wymarzoną Toyotę.
5: Wakacje dla dzieci nad morzem w Factory Resort Spa. FactoryResort.pl. Familijne pokoje, plaża, basen, codziennie 6 godzin animacji. FactoryResort.pl.
6: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
7: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
6: Zaplanujemy Twój układ mebli, zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
7: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
8: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
9: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
10: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto, aksamitny sos z włoskich pomidorów, najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona! Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi w Bydgoszczy. Tutti Santi Bydgoszcz, ulica Mostowa 4.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego.
15: Wieczorem w Bydgoszczy nieco więcej przejaśnień, ale tylko 16 stopni. Jutro w ciągu dnia 21. Bydgoska policja codziennie aktualizuje mapę śmiertelnych wypadków drogowych podczas wakacji. Za każdym zaznaczonym zdarzeniem stoi ludzka tragedia. W Kujawsko-Pomorskiem jest już 7 takich punktów.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
17: A gdyby tak rzucić wszystko i zaplanować sobie coś fajnego? Zaraz wam w tym pomogę. Mati Fuczyło to jest SK Summer City, ale wcale rzucać wszystkiego nie trzeba, choć coś fajnego zorganizować mogę wam na pewno. Forest Festival, tak nazywa się impreza, która startuje już bardzo niedługo, bo 25 lipca w Sopocie. Forest Festival to jest impreza muzyczna, tam na scenie m.in. Lemon czy Miłosz, poza tym także Sarah James, Lipka czy Nosowska. I to nie wszystko, bądźcie, jeżeli macie ochotę na dobrą muzykę, a jeżeli macie ochotę na jeszcze więcej muzyki, to zajrzyjcie też do Olsztyna. 14-16 sierpnia wpadnijcie do Olsztyna, właśnie wtedy Olsztyn Green Festival. To aż 3 dni koncertów, a na scenie m.in. PZ, Vito Bambino, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Igo i wielu innych.
16: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
18: Już prawie 18. Agata Chruściak, zapraszam. Zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę. To decyzja prokuratora generalnego Waldemara Żurka. A to po tym, jak jej podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy, którego w sobotę obywatelsko zatrzymali dziennikarze TVN24 i inni kierowcy na autostradzie A1. Uwaga na podrabiane złoto. To popularny sposób lokowania oszczędności. Mennica Polska ostrzega, że na rynek coraz częściej trafiają fałszywki. Podrabiane sztabki złota potrafią do złudzenia przypominać oryginały.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
8: SK Sport News.
18: Klubowa piłka wraca do gry. Dziś polskie zespoły Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Poznaniacy pomimo rozstawienia trafili na trudnego rywala, mistrzów Danii Aarhus.
19: Uważam, że Lech sobie poradzi, później ta kolejna runda będzie już prostsza. Gorąco wierzę, że rzeczywiście to będzie ten rok, gdzie mistrz Polski trafi do fazy ligowej Ligi Mistrzów.
18: Mówi były bramkarz reprezentacji Polski Radosław Majdan. Lech zagra o 19, a godzinę później Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahçe Stambuł.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka. Imprezka.
20: Trochę zmartwiła mnie najpierw ta wiadomość o podrabianych sztabkach złota, ale potem sobie pomyślałem, jak dobrze, że my nie mamy tego problemu, bo nas po prostu na złoto i tak nie stać, prawda? Mam za to hity! Cenne i dobre jak złoto. New Religion na dobry początek w imprezce. Michał Hanczak, witam was serdecznie.

0: No i można powiedzieć, że trochę panowie przepowiedzieli przyszłość, bo lato nam trochę wystygło ostatnio, nie tylko na balkonach zresztą. Kuba i Kuba na antenie Radia SK w imprezce wakacyjnej. A ja mam nadzieję, że teraz rozgrzejecie do czerwoności linie telefoniczne radiowe. 664-402-302. Wy do mnie dzwonicie, ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy dzisiaj ktoś będzie w dobrej formie w ten wtorkowy, no już wieczór albo późne popołudnie, jak kto woli. 664-402-302. Czekam na was na antenie właśnie teraz. Dzwońcie, tylko miejcie słuchawkę przy uchu najlepiej, żebyśmy się doskonale słyszeli. Już ktoś jest na linii. Halo, witam serdecznie.
1: Halo.
0: Jak masz na imię?
1: Ewa,
0: no to lecimy w takim razie. O, to mogą być trudne słowa na literę E. Hobby, jakim możemy zająć się po pracy, na pierwszą literę twojego imienia, czyli E, to?
1: Przepraszam, powtórz.
0: Ojej, ja coś tutaj chyba nie usłyszałem. No to nie, to spadamy z anteny i odbieramy tutaj telefon. Halo?
2: Ewa, witam serdecznie.
0: A jak masz na imię?
2: Maciek.
0: Maciek, hobby, jakim możemy zająć się po pracy, na pierwszą literę twojego imienia, czyli M. Przypomnę. Trzy.
2: Malarstwo.
0: Ale takie malarstwo, że malujesz obrazy, czy po prostu ściany w pokoju, bo remont, bo urlop?
2: Bardziej dom, bo budujemy, tak.
0: Okej, no dobra, to lecimy dalej. Miejsce dobre na wakacje, na pierwszą literę twojego imienia?
2: Malediwy.
0: O, chciałbym. No to jeszcze szybciutko coś, co mamy w lodówce, na pierwszą literę twojego imienia.
2: Masło.
0: No powiem ci, że bardzo ładnie zmalowałeś odpowiedzi, więc eskowe gadżety są twoje. Gratuluję ci serdecznie. A jeśli chodzi o mnie, bo też mam imię na M, to coś, co mamy w lodówce, na pierwszą literę mojego imienia, mało wszystkiego. Co oznacza, że trzeba iść na zakupy. Ale najpierw bajla.

0: Temper City w Radiu SK. Przed chwilą był na antenie nasz słuchacz Maciek, który powiedział, że miejsce dobre na wakacje na pierwszą literę jego imienia to Malediwy. Trudno się nie zgodzić, ale w sumie możecie wybrać też sami miejsce, do którego pojedziecie eskowym kamperem. No może na Malediwy w weekend nie dojedziecie, ale cała Polska jak długa i szeroka do waszej dyspozycji. W czwartek SK znowu dowozi kampera, czyli podstawia wam kampera pod wasze drzwi, oddaje kluczyki, kamper jest zatankowany, zaopatrzony w różne smakołyki, no i zbieracie ekipę, jedziecie dokąd chcecie i tak naprawdę hulaj dusza, piekła nie ma, dopiero w poniedziałek kluczyki i kampera musicie oddać, żeby potem kolejna ekipa mogła go w kolejny weekend od nas wziąć. Jak się zgłosić do takiej zabawy i jak sobie taki weekend zaplanować? No wystarczy mieć naszą apkę na smartfonie, można ją ściągnąć za darmo, no a tam się po prostu zgłosić i bądźcie czujni, bo już w najbliższy czwartek o poranku znowu ktoś z was dowie się, że kamper podjedzie właśnie do niego albo do niej. Za kilka chwil ona, fantastyczna Zalia ze swoim nowym hitem Tylko kochaj mnie, jeszcze dzisiaj wieczorem na pewno. Za kilkanaście minut w Imprezie zagram ten hit.
1: Radio SK. Reklama. Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata, Bedo S i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Latem tak popatrzeć w rozgwieżdżone niebo, ach, jakie to romantyczne. Chyba, że akurat jest pełno chmur na niebie, tak jak dzisiaj prawie w całym kraju. A Sky Full of Stars to Coldplay na antenie Radia SK. No ale dobrze, skoro mamy środek wakacji praktycznie. No dobra, jeszcze nie półmetek, ale środek, tak prawie. To zajmijmy się tym, co w wakacje jest obecne zawsze. Wakacyjnymi randkami, romansami, flirtami. I poszukajmy miejsc, które absolutnie na taką wakacyjną randkę się nie nadają. Jestem ciekawy, czy macie jakieś swoje historie, czy może po prostu przychodzą wam do głowy jakieś miejsca, które no za bardzo do polecenia na wakacyjną, zwłaszcza pierwszą randkę nie są. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę stworzymy sobie ranking takich miejscówek.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto, aksamitny sos z włoskich pomidorów, najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona! Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi w Bydgoszczy. Tutti Santi Bydgoszcz. Ulica Mostowa 4.
8: I po reklamie.
1: SK.

Podobno przepis na hit nie istnieje, ale on chyba go znalazł. To Sombr. Każdy kolejny numer lepszy od poprzedniego. My Body Isn't Ready. Nowość na antenie Radia SK przed 19. My dzisiaj szukamy wakacyjnych miejscówek na randkę, albo wręcz odwrotnie. Takich, które na randkę wakacyjną się absolutnie nie nadają. Zachęcam was do nagrywania głosówek na Messengerze Radia SK. Radek akurat napisał, że najgorszym miejscem na wakacyjną randkę jest smażalnia nad morzem, bo człowiek zamiast nasączyć się miłością, to przechodzi zapachem przesmażonego tłuszczu, no i jeszcze zapłaci za tę randkę paragon grozy. Dobrze, czyli smażalnie omijamy randkowo. Jakieś inne miejscówki, jakieś inne propozycje? Antymiejscówki, takie właśnie wakacyjne, randkowe? Nagrywajcie głosówki po 19:00 i sprawdzimy.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
6: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
7: Jak wakacje, to tylko z Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe wakacyjne oferty na wybrane modele Toyoty. Wyrusz w podróż komfortowo i bezpiecznie z walizkami od Jaworskie Auto. Odwiedź nas przy lotnisku w Bydgoszczy, Aleja Jana Pawła II 150. Nie czekaj, ruszaj po swoją wymarzoną Toyotę. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
10: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Kto w najbliższy weekend będzie w Giżycku? Tam właśnie dotrze nasza letnia trasa koncertowa. Będzie można pobawić się na plaży miejskiej w Giżycku. Właśnie tam koncert SK Music Tour, a wśród występujących artystów sama królowa polskiej estrady, czyli Maryla Rodowicz. Wstęp jest wolny. Gdzie jeszcze będziemy tego lata? Zerknijcie na skmusictour.sk.pl. Tam pojawiła się zaktualizowana lista dat, miejsc i artystów. Champion 2 numerem 1. Malik Montana i Kizo wskoczyli na szczyt eskowej rap 20 ze swoim wspólnym kawałkiem. Na podium wczorajszego notowania znaleźli się także Gips i Kukon. To hit Ty Masz oczywiście, to jest miejsce drugie. Oraz To Coś od Łajciora, Palara i Mercurego na miejscu trzecim. Cała rap 20 i nowe propozycje do sprawdzenia już teraz na SK.pl. Od razu możecie zagłosować tam na ulubione kawałki. A lista w Radiu SK w każdy poniedziałek od 23. Zaprasza Was Mati Fuczyło. Gips i Kukon na miejscu drugim w RAP 20, a u nas na miejscu pierwszym, jeśli chodzi o grane hity po godzinie 19 w wakacyjnej imprezce. Michał Kanczak z tej strony, ale nie sam, bo jest też nasz słuchacz Sebastian podłączony do imprezki.
16: Radio SK.
0: wspólnie imprezka z samochodu i szczególnie fajnie brzmi numer Kukona i Gipsa Ty Masz. No bo jak jadę sobie samochodem i słyszę Ty Masz, co inny chciałby mieć, no to już wtedy się cieszę, że mimo że muszę tankować dużo paliwka do auta, to jednak mam to, co inni chcieliby mieć.

0: Sony Fodera, prosto z Australii, w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. No dużo podróżujemy, w końcu to wakacje, więc teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie z kolei.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A w sumie to Wyspy Brytyjskie przeniesiemy do Polski, bo zagramy kawałek, który z tych wysp do nas przypłynął, od rapera docenionego już w Wielkiej Brytanii. H to jest jego pseudonim artystyczny. No i teraz wziął na tapet kawałek z końcówki lat 70. niejakiej Anity Ward, Ring My Bell, i na bazie tego kawałka stworzył coś zupełnie nowego. Mi się podoba. Jestem ciekawy, czy was zarażę tym kawałkiem, tą nowością. R&B albo po prostu Ring My Bell. Age już teraz na antenie Radia SK.

0: ależ to brzmi wieczorową porą. To Bibi Rexha i David Guetta, czyli Sad Girls na antenie Radia SK. 29 minut po godzinie 19. Hanczak z tej strony. Czy my coś dzisiaj w ogóle świętujemy? We wtorkowy wieczór są, nie wiem, jakieś urodziny, rocznice, sukcesy, które warto oblać i o których warto powiedzieć. No w końcu to jest interaktywny program, więc zapraszam, zrobię co mogę, żeby razem z wami poświętować. Można się zgłaszać na Messengerze SK, można nagrać głosówkę na przykład, albo napisać do mnie SMS, też odbieram.
1: 664-402-302.
0: A za chwilę Sanach i Kwiat Jabłoni, a potem Kygo i Khalid, Save My Love.
2: Radio SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: Shawn Mendes na antenie Radia SK, a tymczasem Kinga ze mną jest, zaskoczona chyba telefonem, który odebrała pół minuty temu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, oj, bardzo zaskoczona, bardzo.
0: Przyłapałem cię przy czym albo na czym?
1: No właśnie wybierałyśmy się z siostrą i z mamą na zakupy.
0: A ja myślałem, że tort kroisz, bo ty masz dzisiaj urodziny, z tego co wiem.
1: Oczywiście.
0: Kinga, ja dzwonię do ciebie, żeby po pierwsze życzyć ci wszystkiego najlepszego, ale no pewnie domyślasz się, że no nie jestem jasnowidzem i sam nie wiedziałbym, kiedy masz urodziny, zwłaszcza, że no nie znamy się jakoś bardzo, dopiero się poznajemy, więc jak myślisz, kto za tym stoi i kto mi doniósł, że dzisiaj warto świętować twoje urodziny w całym Radiu SK?
1: Wiem, że za tym wszystkim, za tą cudną niespodzianką stoi moja kochana siostra Iza.
0: Dobrze, prawidłowa odpowiedź, tak. Co więcej, mam jeszcze, słuchaj, taką głosówkę od niej specjalną, posłuchaj.
2: Kinga, chciałabym ci życzyć dużo radości, zdrówka, słonecznych i ciepłych dni, dalekich latynoskich i hiszpańskich podróży, emocjonujących koncertów, poznawania świata i siebie, spełnienia najskrytszych marzeń i świadomości, że zawsze możesz na mnie liczyć. 100 lat, siostra, pozdrawiam.
0: No fajna ta siostra, no.
1: Nie, no super, naprawdę. Niespodziankę mi niesamowitą zrobiła.
0: Od no. tego jest siostra,
1: nie,
0: od tego też jest
1: Eska.
0: Tak, no głos piękny, ale twój też. Także idźcie na te zakupy, kupcie sobie coś fajnego. A ja słyszałem, że ty jesteś też fanką Imagine Dragons, bardzo dużą.
1: Oczywiście.
0: To za kilka chwil, jeszcze zanim może na te zakupy pójdziecie, usłyszysz Radioactive na antenie Radia SK specjalnie dla ciebie. A teraz, żeby ochłonąć jeszcze Stroma i Papa Ute. 14 minut do 20. Od takich niespodzianek jesteśmy.

0: i policzone. Kto już uzależnił się od tego kawałka? Per Genie Sama. Jedna z nowości na antenie Radia SK przed godziną 20. Darek w zupełnie innym temacie na Messengerze SK.
1: Skończył się mundial, więc można byłoby pomyśleć, że jest trochę więcej wolnego, ale tutaj się zaczęły eliminacje Ligi Mistrzów, także polskie drużyny już grają. Pozdrawiam.
0: No i tak w kółko jest z tą piłką nożną. Jak nie jedne zawody, to drugie mistrzostwa. Jak nie liga, to jakieś tam inne historie. No ale w końcu piłka jest okrągła, a bramki są dwie, no więc na okrągło można mecze oglądać. I pewnie te osoby, które fanami bądź fankami piłki nożnej nie są, ale mają drugie połówki, które kochają oglądać mecze, załamały właśnie ręce. Mundialowa Shakira i Burna Boy, Daj Daj, na pewno po 20. Dam, oczywiście, że dam. Radio SK. Jak stary ogląda mecz, to przynajmniej radia można spokojnie posłuchać.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: SK. SK.
12: Dorota Lakner, zapraszam. Do czwartku pogoda w Bydgoszczy mało ciekawa, ale w weekend ma być trochę lepiej. Można planować zatem już aktywności na świeżym powietrzu, a zaprasza bydgoski przyrodnik i edukator Dawid Kilon. 25 i 26 lipca odbędzie się rejs rzekami Bydgoszczy. Będzie można podziwiać ptasie zielone ostoje na Wiśle i na Brdzie. Obowiązuje rezerwacja miejsc. W sobotę emocje sportowe na Polonii. Młodzieżowcy będą walczyć o tytuł indywidualnego mistrza Polski. Start o 20. 1 sierpnia w ekspozycji odbędą się warsztaty łucznicze, a skierowane są one do dzieci, dorosłych i do seniorów, czyli do wszystkich. Łucznictwo to jedna z najstarszych umiejętności człowieka. Pod okiem instruktora wszyscy spróbują swoich sił w celowaniu do tarczy.
13: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Muzyką się żyje.
15: Będzie Shakira w tej godzinie oczywiście, obiecywałem, więc zagram Daj, ale nie żadna tam Shakira, nasza Ania Dąbrowska jest niespodziewaną muzyczną gwiazdą zakończonego przedwczoraj mundialu. Jej hit sprzed lat, W głowie, stał się tłem muzycznym do zdjęcia wrzuconego do sieci przez Pablo Gaviego, czyli piłkarza grającego w drużynie zwycięzców mundialu, czyli Hiszpanii. Już od kilku tygodni hit polskiej piosenkarki wiraluje w sieci, no bo nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo skąd wielu kibiców nagle na całym świecie zaczęło używać tej piosenki do filmików pokazujących ich emocje i wspomnienia związane z piłką nożną. A Anię Dąbrowską będzie można usłyszeć na żywo i zobaczyć w sobotę podczas Łódź Summer Festiwalu. Być może zaśpiewa też ten wiralowy hit. Cały plan tego festiwalu znajdziecie na sk.pl. W ten piątek startują tegoroczne letnie brzmienia. Trasa zacznie się w Krakowie, a w sierpniu zawita jeszcze do Warszawy, do Gdańska, do Wrocławia i do Poznania. W każdym z tych miast będzie można zobaczyć projekt Babie Lato, a także koncerty takich artystów jak Kaśka Sochacka, Mrozu, Vito Bambino, Ewa Farna czy Brodka, która po latach zagra swoją kultową płytę Granda.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Mam nadzieję, że pytani o to, co wydarzyło się we wtorek, nie powiecie, że jakaś niezła Granda była. Tylko, że na przykład zdobyliście jakieś Grand Prix w jakiejś dziedzinie. Ale jeszcze dzisiaj poświętujemy co nieco. 2 minuty po godzinie 20 to wakacyjna imprezka. Hanczak z tej strony. Dobry wieczór. Zawsze okazję możecie wypisać na Messengerze Eski, tylko namiar do siebie zostawcie. Alex Warren, Fever Dream, już

0: Idealny hit opowiadający o tegorocznych wakacjach. Hot and cold. I tak na zmianę. Katy Perry na antenie Radia SK. 15 minut po godzinie 20. W imprezę dzisiaj dużo sobie świętujemy. Jest sporo okazji do świętowania. Wy donosicie na przykład na Messengerze Eski, a ja czasami czytam albo oddzwaniam. Asia napisała, że świętuje dzisiaj z mężem 5. rocznicę ślubu. Babcia przejęła dzieci na noc i niech radio świętuje z nami. Tak Asia napisała. Jak ja mam tam się pchać na trzeciego? Ale miło, że gra radio. Natomiast Natalia też się odezwała i jest ze mną już na linii, bo też ma dzisiaj okazję taką właśnie związkową. Opowiadaj, Natalia.
1: Tak, tak. Dzisiaj mamy z mężem 6. rocznicę zaręczyn. Wkrótce będziemy obchodzić 2. rocznicę ślubu, ale dzisiaj zaręczyn.
0: Pięknie, pięknie. No to trzeba świętować. Mam nadzieję, że pamiętał. Z tymi datami różnie
1: tak,
0: bywa u facetów.
1: Pamiętał, czekały kwiaty w domu, czekoladki, a teraz był romantyczny spacer po Wrocławiu.
0: Pięknie. Pozdrawiamy Kamila, bo Kamil ma na imię, tak? Twój facet.
1: Kamil, pozdrawiamy.
0: No 6. rocznica zaręczyn. Jeszcze się to pamięta. Swoją drogą tak się zastanawiam właśnie w kontekście twoim, Natalia, tej 6. rocznicy zaręczyn i Asi, jeśli chodzi o 5. rocznicę ślubu. To są jeszcze stosunkowo młode związki, więc żeby wam miło się świętowało, to chyba powinienem coś takiego zagrać, nie? Romantycznego. To by pasowało, nie?
1: Na pewno będzie pasować do dzisiejszego wieczoru.
0: No właśnie, bo później, jak już te związki są nieco starsze, to świętowanie rocznic czasami wygląda na przykład tak, czyli tak nieco bardziej dramatycznie, a w pewnym momencie to nawet, czego oczywiście nikomu nie życzę, może zdarzyć się, że to świętowanie kończy się bardzo szybko i jest taki właśnie fail. Ale to wszystko jeszcze długo, długo przed wami, Natalia. Także ja wam życzę, żeby było romantycznie jak najdłużej.
1: Super, dziękujemy serdecznie. Spokojnego i miłego wieczoru.
0: Wzajemnie, chociaż może nie do końca takiego spokojnego. Great Expectations, Sienna Spyro. Teraz zagram bardzo ładnie w Radiu SK.

0: Wakacyjnie gramy oczywiście w Radiu SK Topic i Becky G. Sorry Papi, to jest tytuł tego kawałka. Odezwała się Paulina.
1: Słuchajcie, jest środek lata, a ja musiałam włączyć ogrzewanie w samochodzie, bo jest tak zimno, coś nieprawdopodobnego. Proszę, Esko, zagrajcie jakiś gorący, wakacyjny hit na rozgrzewkę.
0: No właśnie, na ten lipcopad, sorry papi, idealne było, prawda? Ale za chwilę też będziemy grali bardzo gorąco, bo na przykład Run Run River wam zagram i to będzie dedykacja dla Roberta, który napisał do mnie na Instagramie, że słucha nas w Stanach i właśnie teraz pracuje dzielnie przy odwodnianiu swojego domu, to znaczy kopie odwodnienie. Cokolwiek to znaczy, ale mówi, że bardzo głęboko już jest i niedługo prawdopodobnie dokopie się do jeziora Michigan. Nie rób tego, bo trzeba będzie zmieniać tam mapy i te sprawy i się uczyć geografii na nowo. Także kop, kop, kop, hop, hop, hop, o tym się z serialem skojarzyło. A Run, Run, River za kilka chwil, bo akurat żadnego hitu o jeziorze nie ma.

to Bledka na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę Shimza i Fire Fire wam zagram, a teraz o PKP. No, koleje to jednak jest jakiś taki inny świat i jakiś inny tryb myślenia, chociaż ja bardzo lubię jeździć pociągami, zwłaszcza kiedy się nie spóźniają, no ale problem jest taki, że one się spóźniają. I wszyscy to wiemy, natomiast są na to nawet liczby, ponieważ w czerwcu, zgodnie z rozkładem, do stacji końcowej dojechało tylko 58% pociągów PKP Intercity. Tak donoszą dane Urzędu Transportu Kolejowego, jeżeli dobrze rozwijam skrót. No więc rzeczywiście opóźnionych pociągów było sporo. Kolejarze tłumaczą, że to przede wszystkim przez falę upałów, która się przetoczyła wtedy przez Polskę. No ale jak wiemy, tam złej baletnicy to i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest na to sposób, na te właśnie opóźnienia, które się pojawiły i których jest bardzo dużo. Otóż kolejarze wpadli na pomysł, że od września, kiedy będzie korekta rozkładów jazdy, po prostu te opóźnienia będą wliczone w ten rozkład po to, żeby pociągi się już nie spóźniały. Tak, tak, czyli no tam nie wiem, jak się rekordzista pociąg z Krakowa do Szczecina bodajże jechał 14 godzin, no to można po prostu wpisać w rozkład, że on po prostu tyle ma jechać. I jak przyjedzie zgodnie z tym pierwotnym, wcześniejszym rozkładem, czyli przed czasem według tego nowego rozkładu, no to przecież będzie radość i sukces, a nie zmartwienie, że pociąg opóźniony. Jakie to jest logiczne, jakie to jest piękne. Przyłóżmy to na inne zawody w ogóle. Że jak na przykład ktoś sprzedaje w sklepie i będzie miał manko, no to może też niech to jakoś tam wliczy w te ceny od razu i założy, że będą straty. No to tak dalej można iść. Bardzo mi się ten sposób myślenia podoba.

Co prawda dopiero 21 dzień lipca, ale ja też absolutnie jestem za tym, żeby przedłużać lato. Nie tylko o jeden dzień, jak najdłużej niech trwa, tylko może niech będzie bardziej łaskawe dla nas, jeśli chodzi o pogodę. Ostatni dzień lata to jest wspólny hit Gipsa i Ego, a także For Money. Tak zagrałem przed godziną 21. To bardzo przyjemne granie, ale jeżeli wolicie takie bardziej klubowe, energetyczne, to pamiętajcie o SK Live Remix. Możecie w naszej aplikacji znaleźć specjalny stream, gdzie to właśnie takie rytmy królują i klubowe bity. Całą dobę można sobie włączać. Idealna to jest ścieżka dźwiękowa, na przykład jeżeli szykujecie się na jakąś imprezę. A SK Live Remix w wersji radiowej oczywiście też mamy dla Was w każdy piątek wieczorem, a w wakacje także w nocy z soboty na niedzielę.

0: Reklama.
1: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
2: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
1: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
2: Przykłady?
1: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
2: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
1: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
2: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
10: Wakacje miejskie, baseny są dla bydgoskich uczniów bezpłatne. No nie wszyscy o tym wiedzą. Spanie do południa trzeba sobie troszkę odpuścić. Trzeba wstać nieco wcześniej, bo z tej opcji możecie skorzystać w godzinach od 8 do 14. Zbliża się kolejne Kino Kobiet w Heliosie 19 sierpnia na ekranie. Czas, który nie nadszedł, z Agatą Kuleszą. A to historia o miłości, przemijaniu i o tym, co naprawdę zostaje z nami mimo upływu lat. Motywem przewodnim tego spotkania będą szare stylizacje. Rzeka Muzyki to bezpłatne koncerty dla bydgoszczan, które odbywają się co niedzielę na Wyspie Muńskiej. 2 sierpnia na przykład to będą piosenki Anny Jantar w wykonaniu artystów, dla których będzie to sentymentalny powrót do Bydgoszczy. W sumie w sierpniu będzie 5 koncertów dla mieszkańców.
9: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
11: Impreska.
12: I to wakacyjna. Może ktoś akurat słucha teraz na wakacjach. Pozdrowienia, zazdroszczę. Ale pewnie są też tacy, którzy za kółkiem, albo w pracy za kółkiem. Dla wszystkich w kółko gramy hity na czasie. 21 na zegarach, Temper City, Self-Aware na dobry początek tej godziny. Kanczak z tej strony, dobry wieczór.

0: Benson Boone, 11 minut po 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit znamy oczywiście doskonale, więc czas na coś nowego w wakacje. Zresztą cały rok mamy dla was mnóstwo nowości, ale w wakacje to już w ogóle, zwłaszcza takich tanecznych, które przydadzą się w podróży albo już w miejscu docelowym, kiedy na przykład chcecie wybrać się na jakąś imprezkę albo organizujecie jakiegoś grilla czy imprezę z nowo poznanymi znajomymi na przykład. Wieczorek zapoznawczy dzisiaj będzie nam tutaj przygrywał do niego Marlon Hofstadt. To jest niemiecki DJ, którego myślę fani muzyki elektronicznej w Polsce doskonale znają. Czas na nowość od tego pana, nosi tytuł I Like i właśnie teraz wybrzmi na antenie Radia SK.

0: DNA. 21:27 na zegarkach. Gramy oczywiście w Radiu SK dalej w imprezce. No właśnie, zagrajmy może w coś. Czy ktoś jeszcze ma trochę siły w ten wtorkowy wieczór? Może ktoś ma urlop i ma dużo siły, a może ktoś jest w pracy i po prostu chce od tej pracy chwilę odpocząć. Do zgarnięcia już za chwilę eskowa koszulka, nowa, z napisem CZEŚĆ, czyli taka koszulka, która pomaga nawiązywać kontakty latem gdzieś, na przykład na festiwalach. Żeby się ze mną pobawić, to trzeba się zgłosić. 664-402-302 można SMS-em, można na Messengerze Eski, tylko z numerem telefonu. Potrzebuję dziewczyny i potrzebuję chłopaka, będzie tylko jedno pytanie, za to odpowiedzi może być wiele i zobaczymy, która płeć dzisiaj będzie silniejsza.
1: Radio SK. Reklama.

0: Od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Zara Larsson. Wiem, że lubicie, ja też bardzo lubię. Wracam wspomnieniami do openera cały czas i do jej świetnego koncertu. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu Zarę w naszym kraju zobaczymy. Ale tym razem usłyszymy Olę i Arka. Dobry wieczór.
1: Dobry.
0: Słuchajcie, no będziecie grali za chwilę. Grali o eskową koszulkę. Będzie jedno pytanie, ale odpowiedzi musi być jak najwięcej. Tylko, że dajecie po jednej na zmianę, odbijacie piłeczkę. Nie może się nic powtórzyć. Trzeba się słuchać. Odpowiedzi muszą być prawidłowe. Mnóstwo tych zasad, ale dacie radę. Okej?
1: Okay? Damy radę.
0: Słuchajcie, dzisiaj internet zapłonął, ponieważ Wersow i Freeze doczekali się synka. Ogłosili światu, że się urodził. Bardzo fajnie. Gratulujemy oczywiście bardzo serdecznie. No i to mnie tutaj zainspirowało, żeby zadać wam pytanie. Jakie przedmioty, bez nazw własnych, marek i tak dalej, przedmioty są potrzebne, kiedy rodzi się taki maluszek? Ola zaczyna.
2: Laktator.
0: Laktator, wiedziałem, że padnie. Arek?
1: Pieluchy.
0: Ola?
2: Rożek.
0: Arek?
1: Łóżeczko.
0: Ola?
2: Mokre chusteczki.
0: Arek?
1: Fotelik samochodowy.
0: Ola?
2: Butelka do karmienia.
0: Arek?
1: Taki wózek do jeżdżenia.
0: Ola?
2: Do smoczek.
0: Arek?
1: Ubranka jakieś takie małe.
0: Ola? Mini takie.
2: Body.
0: Body, no to ubranko jest, body. Nie mogę tego zaliczyć. No to wychodzi na to, że Arek, wygrałeś, no. Brawo.
1: Ja dziękuję.
0: To umawiamy się tak, że Arek dostaje eskową koszulkę z napisem cześć i do tego oczywiście jeszcze lipcowy magazyn SK Story. Ola, a ty możesz sobie wybrać jedną z tych rzeczy, które wymieniłaś. Nie wiem, co byś wola, smoczek, body, laktator?
2: No to smoczek.
0: Smoczek! A żebyś wiedziała, że ja ci kupię smoczek i ci wyślę smoczek.
2: A nie czekam.
0: Nie ma sprawy. A może być po prostu smok wawelski z Krakowa, tylko taki malutki?
2: Może być.

0: I tak właśnie też brzmią wakacje na antenie Radia SK. White 2115, Palar, Mercury, to coś na 5 minut przed 22. Za chwilę oczywiście gramy dalej, między innymi pojawią się Damiano Dawid, albo też Axel Ibon, albo też Gips i Kukon. Ale wcześniej jeszcze pojawia się Kuba, bardzo lubię jak opowiadacie mi o swoim dniu w imprezce na Messengerze SK. Cześć Kuba!
1: Cześć Michał! Dzisiaj wyjątkowy dzień, byłem rano oddać krew, potem się zdrzemnąłem, odpocząłem, pojechałem skosić trawę sobie na Rodosie, a teraz wracam i chyba przysługuje mi zimne piwko, bo jutro wolne. Pozdro 600 SK.
0: Zaraz, zaraz, po oddawaniu krwi przysługują czekolady, a nie jakieś tam inne rzeczy. No ale pochwalam to, że krew oddajesz, zwłaszcza latem jest ona niezmiernie potrzebna. Ja jutro wolnego nie mam, ale sobie zjem też czekoladę za chwilę. Michał Hanczak, do usłyszenia jutro po 18.

0: SKS Summer City.
1: To będzie wyjątkowo długi maraton. Wystartuje o 21, a zakończy się następnego dnia o 8.30 rano. 24 lipca w Heliosie odbędzie się maraton Władcy Pierścieni. W ciągu jednej nocy zobaczycie wszystkie trzy części serii opartej na bestsellerowej powieści. Co więcej, będą to wersje reżyserskie filmów. Zbliża się Woda Bydgoska, czyli sportowe zmagania w sercu miasta. Zawodnice z całego kraju zmierzą się 15 sierpnia z nurtem Brdy, jednej z najczystszych rzek w Polsce. Trwają zapisy. Każdy uczestnik może wystartować tylko na jednym, wybranym przez siebie dystansie. W czwartek odbędzie się spacer po Bydgoszczy pod tytułem 680 lat nad Brdą. Zbiórka o 18 na Rybim Rynku. Będzie okazja, żeby uporządkować sobie wiedzę o historii naszego miasta.
0: SK.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
0: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

nagle mi mówisz, że ty nie szukasz faceta. God damn shit, siedzimy razem, patrzymy w gwiazdy jak w filmie. Jedna z nich spada i marzę, żebyś została już na zawsze przy mnie. Jakoś tak wyszło, że od

0: Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic, SK na okrągło. Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi